0: nagrywani.
1: SK2 Konin.
2: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Dziś rano w Koninie zapowiada się umiarkowanie z temperaturą około 14 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się pokaże. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu możliwe są drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro nadal przewidujemy sporo chmur, ale słońce od czasu do czasu się przebije. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przyszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przyszli z Placu Zamkowego przed Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
5: Nie da na wsi.
6: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
7: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
4: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
2: A w manifestacji wzięli też udział politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Kierowcy niesłusznie dostawali mandaty na A6 pod Szczecinem. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Urządzenie zawyżało pomiary nawet o 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników system przestał rejestrować przejazdy. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów. Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy problem.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po trofeum sięgnęła Aston Villa. Drużyna z Birmingham pokonała Freiburg 3-0. Już do przerwy niemiecki zespół przegrywał 2 bramkami. Całe spotkanie w barwach Aston Villa rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Wygrana oznacza nie tylko puchar. Angielski klub wywalczył też bezpośredni awans do fazy

0: Międzyligowej Ligi Mistrzów. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zawsze tak jest, że człowiek by chciał wstać te 5 minut wcześniej, ale się jakoś...
4: Wstaje 5 minut później.
3: Jakoś się nie da. Nawet nie ma się czasu rozciągnąć, trzeba dopiero w robocie. Jak już jesteś w robocie, to szeroko, ręce, kawusia.
4: O. Znaczy powiem wam tak, jesteście szczęściarzami, że udało nam się dojechać na czas.

0: Czasami wszystkiego jest żal, no, ale jak tydzień mija, to jego nie żal, bo jak już nie, do weekendu się zbliżamy, to no. już jest coraz lepiej.
1: I później czwartek, będzie żal, no.
0: Czwartek dzisiaj, 21 maja, 11 minut po 6.
1: Dobrze, tak to się... dwie kreseczki to jest 11.
0: Tak się
1: bardzo ładnie
0: musiałem, coś mi nie zatrybiło, tak patrzę, 1-1. No 11 to jest. 11 po 6. Słyszeliśmy w newsach o rolnikach, którym się nic nie podoba.
1: Tak.
0: Nic im się nie podoba. Precz z tym, precz z tamtym.
1: Precz z Mercosurem, precz z Zielonym Ładem.
0: Wszystko złe.
1: No.
0: Nie dogodzisz. Nie dogodzisz.
1: Nie, ale tak już nasza natura. Taka już nasza natura, że musimy się buntować, bo jesteśmy narodem buntowników i wiele razy mówimy precz z tym, precz z tamtym.
0: I tak chcieliśmy to zweryfikować, czy rzeczywiście wiele rzeczy nam nie pasuje, więc dzisiaj z samego rana chcieliśmy tak postulować, żeby jakby wyartykułować, z czym precz o poranku.
1: Tak. Tak, co nie powinno w ogóle zaistnieć o poranku? Czy są takie rzeczy? Precz z czym na przykład?
0: Precz z budzikiem!
1: O właśnie! Precz z dwiema różnymi skarpetkami, jak się zakłada na nogę, a później w pracy się okazuje, że jedna krótka, druga dłuższa. Precz!
0: Dokładnie! Precz z brakiem czasu na zjedzenie śniadania!
1: I z czym jeszcze precz? To już pytanie do was. 726-826-826 albo Messenger, tam też można preczować dzisiaj.
0: Czyli z czym precz o poranku?
1: Daję.

0: No tak jest, się składa, że ja zawsze jestem tam, gdzie ja, Żąbek jest zawsze tam, gdzie ja.
1: No, obok jesteśmy
0: przynajmniej
1: siebie,
0: o 6.19, no. Tak to jest. Rano jest czasami taki atmosfera pośpiechu, gdzieś się spieszymy, coś nam nie po drodze, no i... Nie pasują nam pewne rzeczy.
1: Po prostu i mówicie precz z tym, precz z tamtym. W ogóle to najlepiej, żeby tego i tego nie było o poranku. Właśnie czego? To jest pytanie na dzisiaj.
0: Damian,
1: co jest wkurzające o poranku?
0: Damian z nami, dzień dobry. Damianie, z czym precz o poranku?
2: No dzień dobry. No najgorzej, jak nie ma gdzie się umyć, wody jak nie ma, tak?
0: Jak zakręcą kurki, tak?
2: Tak jest.
0: Wodociągi. Precz z brakiem wody
1: precz,
0: z rana.
1: Precz. A wolałbyś się nie myć, czy myć się w zimnej wodzie?
2: W sumie, też praktykowałem, ale...
1: Ale praktykowałeś nie mycie, czy praktykowałeś mycie się w zimnej wodzie?
2: No jedno i drugie, powiem.
1: Co jest lepsze, co jest gorsze?
2: Ciężko teraz powiedzieć.
0: No właśnie. A to jeszcze odwieczne pytanie, takie, które ludzi nurtuje od lat. Lepsza kąpiel rano czy wieczorem?
2: No to ja myślę, że rano.
0: Rano, dla ciebie. No bo jak braknie wody, jak na przykład z góry wiesz, że będzie rano, że nie będzie rano wody, to można ten wyjątek zrobić i wykąpać się wieczorem, nie? Na przykład.
2: Właśnie.
0: Ale jak nie wiesz, to pozostaje zimny prysznic.
1: Tak jest.
2: A
1: jak człowiek ma pecha, to jeszcze mu nawet deszcz nie kapnie, prawda? Bo to susza teraz mamy.
2: Nie
1: można wyjść na zewnątrz, się ładnie przy tego przekąpać.
0: Jak człowiek ma pecha, to i w nosie palec złamie, ja żąbię.
1: Tak czy inaczej, precz z brakiem wody w takim razie.
0: Dziękujemy, Damianie. No. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Sekretarkę zapinamy i kolejne telefony przyjmujemy na naszą sekretarkę. Lub...

0: zamówił sobie na śniadanie kilka ciastek i serwis.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie, bo czytamy gazetki, słuchajcie, przeglądamy sobie, co ty tam mówiłeś, sernik, co, bita śmietana,
0: no zobacz, no. Pan poseł Michał Wójcik, widzisz, taki widać, że nie, taki niezły ciach.
1: Ale nie, rzeczywiście, jest nagłówek, odchudzałem się ciachami z bitą śmietaną, poseł PiS Michał Wójcik wybrał na śniadanie desery.
0: Proszę bardzo.
1: Ma tutaj gofera chyba jakiegoś też? Kawa latte, czy tam z pianką jakaś taka, na pewno posłodzona. Nie, no i nie wygląda jakby skurczył, ci powiem.
0: Dobra, ty się nie śmiej z niego, bo to jest cwany człowiek, on doskonale wie, że jak zje deser rano, to później nie będzie musiał. Nie będzie musiał, co nie znaczy, że nie będzie chciał.

rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Koninie poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 15 kresek, a niebo będzie raczej pochmurne, choć słońce czasem się przebije. Wiatr będzie umiarkowany, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem chmur nadal będzie więcej niż słońca, a temperatura spadnie do 18 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Konin wracamy do polskich hitów.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat nie zgodził się na propozycję głosowania, którą złożył prezydent Karol Nawrocki. Za inicjatywą opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziś tańsze paliwo na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,50 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,97 zł za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3. Na talerzach mają być dania z lokalnych produktów. W Podlaskiem ruszył pilotażowy program Stołówka Stąd. Do programu zakwalifikowało się 20 szkół, m.in. z Białegostoku i Suwałk, a głównym celem jest poprawa jakości żywienia w szkolnych stołówkach.
10: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.
9: Tłumaczy Agnieszka Zawistowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

0: A, skończył się utwór, zaczął grać podkład. Widzisz, znowu byś zaspał i byś nie wiedział. 22 minuty do godziny 7 w Radiu SK2. Dobre polskie hity, 100% u nas takiej polskiej muzy. Dzisiaj mały manifest o poranku. Z czym precz?
1: Z czym precz?
0: Z czym precz? Jest SMS. Precz z wyprowadzaniem psa. To dzieci chciały psa, nie ja. A ja muszę z nim wychodzić. Życie,
1: mam
0: życie.
1: Swoje,
0: to
1: tak
0: akurat
1: jest,
0: to życie.
1: 726,
0: tu nie pomożemy.
1: 726-826-826. Na ten numer możecie wysyłać SMS-y ze swoim manifestem, jak również nagrywać się.
0: Mam czym precz?
1: SMS, tylko ja go ocenzuruję troszkę.
0: Dobrze.
1: Tak, powiem jeszcze tak. Precz z porannym wstawaniem niektórych części ciała.
0: Okej, okay, rozumiemy. I co dalej?
1: Jak nie masz drugiej połówki, żeby wiesz, co zrobić.
0: Okej, dobra. Szyfrowałeś bardzo.
1: Szyfrowałem, bo rano dzieci jadą do szkoły.
0: Jak mogłeś? Jest jeszcze telefon.
2: Precz z porannymi kontrolami przez policję. Człowiek jeszcze dobrze do auta nie wsiądzie, a już musi dmuchać.
0: I taki zaspany, siły nie ma, a oni mocniej, dłużej.
1: Mm-hmm. Dmuchać, to było to słowo, którego nie użyłem.

0: Siarku siarkowym.
1: Tak, żółczak siarkowy to inaczej nazywany jest kurczakiem z lasu, nie mylić z kurkami. Kurczak a kurka to się mylą, prawda? Tak, czasami, tak. Ale tutaj proszę nie mylić. Kurczak z lasu, czyli ten żółciak siarkowy, jest jadalnym grzybem występującym głównie w parkach i sadach, szczególnie popularnym w maju i czerwcu.
0: I dobre na problemy żołądkowe, podobno te grzyby są. No i kurczak z lasu, bo podobno smakuje jak kurczak. A ja wam powiem, że u mnie z tym kurczakiem jest trochę odwrotnie. Tak długo siedzi w lodówce, że smakuje jak grzyb.

Teraz się wszystko zgadza akurat, bo maj jest, a ten utwór zatytułowany jest Maj, towarzysz Manx w Radiu SK2. 12 minut do 7, skoro maj to wiosna, skoro wiosna to wszystko kwitnie, grzyby też rosną w lasach i grzybiarze dają znać o różnych ciekawych grzybach, jak na przykład o żółciu.

0: Wasze radio. Mam nadzieję, że stoi sobie w bezpiecznym miejscu na parapecie w kuchni na przykład. Siedzicie sobie, pijecie tę kawusię i no, będziemy wam donosić. Donosić oczywiście najświeższe newsy. To już o 7 za 4 minuty.
1: Tak, przyjechał do nas gość, zwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Przyjechał z Węgier. Ma na imię premier Węgier. Nowy premier Węgier, pan Madziar, czyli pan Węgier.
0: Madziarowe relacje już o 7.

0: Reklama.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Poranek w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 15 kresek, a słońce będzie przebijać się przez chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Powietrze będzie czyste, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem znów pojawi się słońce, choć chmur nie zabraknie, a temperatura spadnie do 18 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
10: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
9: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

0: heroicznej akcji ratunkowej i reakcji służb ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
1: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
0: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

0: Z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
2: Polak-Węgier, dwa bratanki.
1: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
3: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
1: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.
0: Dziś Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał akt nominacji w Senacie. Pod koniec kwietnia został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. Wyszedł na wolność w ramach wymiany więźniów. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza już w czerwcu. A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka. W lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król. Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlana Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warty Zawiercie.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Powiedz mi, co masz na śniadanie, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem.
8: Przecież widziałeś, bo miałem uwalony cały ryj.
7: No ale no, co to jest, powiedz. Powiedz,
8: nie,
7: co
8: to jest.
7: To jest
8: jakieś białe coś, serek, no. Z jakimiś kulkami czarnymi. Mam nadzieję, że te kulki czarne to są jagody.
7: Okej, okay, biały serek, dobra. To już wiemy co, ale że 2 litry?
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Śmieje się z mojego serka?
7: Nie, z tego, że to jest 2 litry serka.
8: To jest serek homogenizowany, proszę się
7: no ale 2 litry? Gdzie ty to zmieścisz? Znaczy, ja wiem, gdzie ty to zmieścisz, nie? Ale już wie, możecie się domyślić, jakim Jarząbek jest człowiekiem. Jak jest serek z czymś tam czarnym i to jest 2 litry i to
8: na
7: je...
8: Na schabowego
7: kiedy
8: miejsca
7: to je?
8: Zostanie.
7: Właśnie teraz, no. No
8: na schabowego
7: zawsze
8: miejsca
7: czekam,
8: zostanie.
7: Zawsze czekam na to teraz. ONA w Radiu SK2, że pozwolę sobie zarymować. 4 po 7.
8: To są borówki.

0: Stamtąd jest taki serial i ma nowy sezon, to taki horror trochę.
1: No.
0: I kolejny sezon wyszedł i zaczęliśmy oglądać z żoną i fajne jest. Tak chciałem powiedzieć, że można sobie coś niecoś, jak ktoś ma, szuka pomysłu na wieczór, to sobie
1: horror, tak?
0: Zerknąć tak, na takie horrora. Mm,
1: tak, no.
0: Bo sezon był od Dawida, podsiadłem i się przypomniał, że jest nowy sezon
1: jasne,
0: takiego
1: serialu. Jasne. Ja w codziennie przychodzę do domu, ja patrzę, co się dzieje po prostu w pokoju moich dzieci. Ja nie potrzebuję żadnych horrorów później na wieczór. Okay. Ja już tak się boję.
0: Jeśli chodzi o przyjemne sprawy natomiast, nie horrory, no to można wejść na sk2.pl
1: i zagłosować sobie na przykład na sezon, bo sezon ostatnio trochę upadł. Sezon jest teraz trzeci. A wszyscy by chcieli, żeby był pierwszy. Znaczy wszyscy z Dawidem Podsiadło łącznie pewnie, prawda? Tak więc jeżeli chcecie, żeby ten sezon nie był trzeci, tylko pierwszy,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: zapraszamy.
0: Po co oglądać trzeci, jak najpierw trzeba zobaczyć pierwszy,
1: o to właśnie
0: nie?
1: chodzi.
0: No.
1: Ale żeby ten sezon był pierwszy, to trzeba wejść na sk2.pl i zagłosować na Dawida Podsiadło. Chyba, że podoba wam się coś innego. To można.
0: Jest przekrój wielki, od 1 do 20 można zagłosować i są przecież jeszcze te propozycje.
1: I propozycje jest.
0: Plusik, minusik to na sk2.pl, lista w piątek o 18.

0: Uważajcie na technologię, uważajcie na technologię, ona jest zgubna. Wszystkie AI i inne te rozwiązania w różnych tych przyrządach gospodarstwa domowego to nic przy tym, co robi Tesla.
1: Tesla Cybertruck, nie wiem, czy kojarzycie, taki kanciasty, straszny, ogromny, fuj samochód, który...
0: Wygląda jak czołg.
1: Taki
0: czołg z Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, doskonale to ująłeś. Więc ta Tesla Cybertruck, ona ma taką opcję, że ona potrafi brodzić w wodzie, to znaczy
0: ma tryb brodzenia,
1: który teoretycznie pozwala nam przejazd przez zbiornik wodny, jakiekolwiek on by nie był, do głębokości, uwaga, 81,5 cm. I teraz tak, był pewien facet...
0: To w Teksasie było.
1: W Teksasie, który chciał sprawdzić, tak... Tak, to zaraz zobaczymy, czy ona potrafi pływać po wodzie.
0: No i teraz kierowca został aresztowany pod zarzutem licznych naruszeń, w tym wjazdu do zbiornika wodnego i naruszenia bezpieczeństwa, a policja odradza podobne testy ze względu na pewne ryzyko, konsekwencje prawne. Doigrał się.
1: Widzicie? To dopiero pech. Facet umoczył dwa razy, w tym raz w wodzie. SK2. Ja chciałem powiedzieć, że ja polonezem po kałużach jeździłem i się nie zatrzymał, a Tesla utknęła. Jeszcze

0: 25 minut po siódmej.
1: Mhm. USA przetestowały ostatnie pociski Minuteman III. Ogólnie chodzi o to, że Stany Zjednoczone przeprowadziły taki rutynowy test takiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego, który, uwaga, może osiągnąć prędkość 24 tysięcy kilometrów na godzinę.
0: Powiedz to ładnie,
1: Minuteman III. Tysięcy kilometrów na godzinę.
0: Dobra tam, Minuteman. W Polsce mamy takie gwiazdy Podlasia, które potrafią pędzić 24 godziny na dobę. SK2.

0: Radia S2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Poranek w Koninie zapowiada się z przewagą chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień. Temperatura wyniesie około 17 kresek, więc całkiem przyjemnie. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, dlatego nie ma co się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą 21 stopni. Wieczorem chmur nadal będzie sporo, ale słońce też się przebije, a temperatura spadnie do 18 kresek. Poranek w Koninie zapowiada się z przewagą chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień. Temperatura wyniesie około 17 kresek, więc całkiem przyjemnie. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, dlatego nie ma co się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą 21 stopni. Wieczorem chmur nadal będzie sporo, ale słońce też się przebije, a temperatura spadnie do 18 kresek.

0: metrów na godzinę i miejscami grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do 20. Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną ebolą w Ugandzie, trafił do Czech. Został odizolowany w specjalistycznej klinice na 3 tygodnie. Według nieoficjalnych informacji nie ma objawów choroby. Ebola nie przenosi się drogą powietrzną. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znalezisko badali naukowcy z Polski i Ukrainy.
1: Jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
0: Wyjaśnia dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu znaleziony w naszym kraju, a zwierzę miało około 2 metrów długości. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i Ukrainie.

0: Co chcesz powiedzieć?
1: Czego szczątki? Czego to były szczątki?
0: Jakiegoś dużego zwierzaka. Duże 4 metry miał. 4 metry miał. O, 27 do 8. Michał Szczygieł, zagadaliśmy chłopa, nie gra. Bo

0: Polski, ale z Anglii, ale kto wie, co jest u nas?
1: Posłuchajcie, w Anglii zapadła się ziemia pod jednym właśnie z domów, czy tam na jednej z posesji i okazało się, że pod tą zapadniętą ziemią znajdował się tunel, ale nie był to byle jaki tunel.
0: Do tej pory wszyscy myśleli, że to tylko wiejska legenda. Okazało się, że wcale nie. Tunel wykonany z kamienia i cegły prowadził głębiej pod zabudowania i wyglądał jak... na znacznie starszy wyglądał niż stojące na nim budynki.
1: W podziemiach odkryto starodawne elementy murów, fragmenty ceramiki oraz kości. Eksperci i amatorzy teraz próbują ustalić, do czego mogły służyć te tunele w ogóle, prawda?
0: Jedna z teorii zakłada, że mogła to być kryjówka starożytnych czarownic, angielskich czarownic, o czym mają świadczyć znaki na ścianach. Czy tak było? Nie wiadomo.
1: Jedno jest pewne, czasami widzicie, warto jednak szukać dziury w całym. Eskad.

0: 11 minut do godziny 8. My teraz o roślinach, słów kilka, bo no wysiłki jakby tych botaników się powiodły kolejny raz.
1: W Nowej Zelandii z powodzeniem przeprowadzono akcję ratowania zagrożonej krespedii wełnistej, Crespedia argentacata, z której ocalały jedynie dwie rośliny, rozmnażając je do 250 sezonów. Chodzi o to, że roślinki nie było.
0: No,
1: ja jej nie przeczytam.
0: A teraz nie chodzi o to, że ty jesteś bardzo dobry w czytaniu pism popularno-naukowych. To już drugi raz dzisiaj.
1: Ale wiesz co, bo ja omijam te trudne kawałki, nie?
0: Okay,
1: no, to... Pani Crespedia, to jest roślina, z której ocalały tylko dwie rośliny na świecie. I teraz udało się rozmnożyć je do 250 nowych sadzonek.
0: No, jak to Crespedia?
1: Crespedia.
0: Dobra, nie da się tego wymówić. Kaktus jest łatwiej wymówić, nie? Kaktus. To się da. Ale oni i tak są dobrzy, bo nie dość, że trudno wymówić, to jakby rozmnożyli gatunek.
1: 250 z nich zrobili, to nie jest byle co.
0: Prosto się wymawia kaktus, ale u mnie wszystko gnije, nawet kaktus.
1: Naprawdę? SK2. To nie podlewaj kaktusa.

0: Czerwone i świeci.
1: Światełko.
0: Jakie?
1: Na skrzyżowaniu.
0: No dobrze, to może być. Dobra, to dobre pytanie będzie. To jest czerwone i świeci. Odpowiedzią na to pytanie, tylko nie możecie powtórzyć po jarząbku. Zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. Gramy o prezent marzeń wartości 500 zł po 8, a zgłosić się można SMS-owo 726-826-826.
1: Albo messengerowo na messengera.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czerwone i świeci.
0: Tak, czerwone i świeci to pytanie na dziś.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
2: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Koninie czeka nas ciepłe przedpołudnie z temperaturą sięgającą 17 kresek. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca, a jakość powietrza będzie dobra. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu może pojawić się kilka przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro utrzyma się podobna aura, z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Zbliża się 8. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
11: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
10: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
12: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
10: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
9: Ukraińskie wojsko zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów w okupowanym obwodzie donieckim. W ataku użyto 11 dronów bojowych. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż

0: starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. I jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
1: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
0: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Słuchacz chciał się pochwalić zagadką.
6: Ubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiłem ja. I drugie, panie reżyserze, kiedy następny film? Nazwisko zobowiązuje.
5: No i kto zgadnie zagadkę Roberta? O kim mowa?
7: Mamy specjalną panią, która do tego jest zatrudniona.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Memory find, Wajda Jarząbek i wszystko jasne.
8: Dwie i pół, raczej już nawet trzy można powiedzieć. Po ósmej.
5: A dzień dobry?
8: A dzień dobry.

0: itp. itd., czyli etc. To chyba o to chodzi,
1: czyli
0: nie?
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: I tak dalej, i w takich fajnych rytmach, odsanach to wszystko na 9.
1: Widzicie, czego się dzisiaj mogliście nauczyć ciekawego?
0: No, to no. W Radiu SK2 można też nauczyć się od tych brytyjskich naukowców, ekonomistów. Najnowsze ich badania dowodzą, że posiadanie psa lub kota przynosi tyle samo satysfakcji z życia, co trwałe małżeństwo.
1: A nawet bym powiedział, że z takim pupilkiem domowym to jest i łatwiej czasami.
0: No, bo z małżeństwem istota szczęścia jest bardziej skomplikowana. Ona myśli, że on się po ślubie zmieni, a on myśli, że ona po ślubie się nie zmieni. A tymczasem oboje są w błędzie.
1: I taka, wiecie co, tak na sam koniec powiem wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi, prawda? Najbardziej satysfakcjonujące małżeństwa to są jednak takie, w których mąż z żoną żyją jak pies z kotem i koniec.

0: Pożycz pan, pożycz pan.
1: Jakbym miał, to bym ci pożyczył.
0: A ja pożyczę wszystkiego dobrego naszym dzisiejszym uczestnikom.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czyli Marcie wszystkiego dobrego i Mateuszowi wszystkiego dobrego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Trzymamy za was kciuki, za jedno i za drugie. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie lepszy prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Zasady są takie, że kręcę kołem, jak powiecie, czy w prawo, czy w lewo. Później macie literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Marta zacznie.
6: W prawo, w lewo, jak wolisz?
5: W prawo.
6: W prawo wolisz, dobrze, proszę. Iha.
0: Poszło.
6: I się zatrzymuje, trzymuje.
0: I czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
6: Litera D.
0: Litera.
6: Szlachetna litera D.
0: Szlachetna litera D, 20 sekund, uwaga.
6: Uwaga państwo.
5: Dania.
6: Miasto.
5: O Boże. Darłowo.
6: Znana postać.
5: Daniel Orbryski.
6: Roślina.
5: Dynia.
6: Kolor.
5: Dyniowy.
6: Zawód.
5: Dentysta.
6: Samochód.
5: Deu.
0: I czas się skończył.
6: Poczekajcie.
0: I liczymy na Darłowo, że jest miastem i wtedy będziesz miała 7 punktów, Marto.
5: Oczywiście,
0: jeśli
6: no,
0: tak.
6: No wiesz, czasami z tymi miastami nadmorskimi to jest dziwnie.
0: Bardzo jest dziwnie.
6: Miasto.
0: Tak?
6: Jest miasto, tak jest. Darłowo jest miasto.
0: Dobrze, 7. Masz 7, Marta. Wyszarpałaś
6: tym... A ty dyniowy kolor jest?
0: Jest. Wyszarpałaś tym Darłowem. Mateuszu, 7 punktów do przebicia.
7: Ciężko, ale walczymy.
0: Zobaczymy. W prawo, w lewo?
7: Obojętnie, jak wygodniej.
0: Dobra, mi w lewo wygodniej.
6: Wygodniej się znaleźć.
0: No bo ja mam po prawej stronie koło,
6: ja
0: ty masz
6: wiem, że
0: po drugiej.
6: Masz po prawej, dlatego tak kręcisz w lewo.
0: Dobra. G. Litera G. G.
6: Nie mniej szlachetna litera G.
0: G jak głowa.
6: Jak na przykład. Albo co innego.
0: Tak, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Grecja.
0: Miasto.
7: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
7: Gwiezdne wojny.
0: Imię.
7: Grzegorz.
0: Roślina.
7: Gerbera.
0: Potrawa.
7: Gołąbki.
0: Zawód.
7: Geolog.
0: Samochód.
7: Garbus.
0: Znana osoba.
7: Grzegorz Markowski.
0: No tego Grzesia jeszcze rzutem na taśmę ci możemy zaliczyć, bo zacząłeś przed upływem czasu. I teraz będziemy liczyć. I teraz będziemy liczyć, bo Gerbera. Gerber, wiem, że jest taka roślina Gerber. Mhm. Ale czy jest Gerbera? Ona?
7: Kwiatek?
6: No pewnie, że jest. To się nazywa... Nie Gerber. A ty wiesz, że jest Gerber?
0: Gerber jest.
6: To ty wiesz, że wiesz źle.
0: Ja wiem źle?
6: Tak.
0: To czemu mi pani w kwiaciarni powiedziała, że to jest Gerber, jak kupowałem?
6: Pani w kwiaciarni może się nie znajmie na kwiatach.
0: Naprawdę?
6: Gerbera.
0: To jest Gerbera rzeczywiście? Tak. No to ja wiedziałem.
6: A może ona ci zaproponowała, może panie Dawidzie, może pan chce stado Gerber?
0: A może?

0: Gerberu.
1: Może no, tak, dobra, czyli Gerbera rzeczywiście,
0: jest
1: tak?
0: Jest Gerbera, tak,
1: no
0: mamy Gerberę.
1: No to masz 9...
0: Garbus, Volkswagen Garbus jest to, tak, jest tak. Taki, tak?
1: 9,
0: mamy to.
1: 9 punktów, Mati, czyli mówiłeś, że było udało ciężko, się. A prezent marzeń jest twój. 9 super, do 7 dziękuję. Wygrywa Mateusz.
0: Ależ to była walka.
1: Była walka, wyszarpałeś
0: ja myślałem,
1: to zwycięstwo.
0: Marta zdobyła 7 punktów, to...
1: Ale Marta za 7 od nas jeszcze brawka dla ciebie.
2: Tak. Dzięki.
1: Klas, klap, klas, klap, klas, klap, klas, klap. Nie prezent marzeń, tylko do
0: prezent
1: ciebie,
0: od nas.
1: Prezent pocieszenia.
0: Pocieszenia.
1: Tak się umówmy.
0: Dostanie, tak.
1: Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla was. Jutro też zagramy też po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Ale Marta za 7 od nas jeszcze brawka dla ciebie.
1: Tak. Dzięki.
0: Klas. Nie prezent marzeń, tylko do
2: prezent
0: ciebie.
2: Od nas.
0: Prezent pocieszenia. Pocieszenia. Tak się umówmy.
2: Tak.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla was. Jutro też zagramy też po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: O. I teraz będzie o wodzie. Mhm. Nie będziemy lać wody, tylko woda czasami leje się z nieba. Liczymy na to, że rzeczywiście słoneczko będzie dopisywało w lato nadchodzące, ale jeśli gdzieś będą ulewy, to one się mogą przydać, bo jest nowy program. Mikroretencja w domach i ogrodach. To jest program, który ma zastąpić program Moja Woda.
1: Chodzi o to, że będą dawać po 8 tysięcy złotych, jeżeli będziecie gromadzili sobie deszczóweczkę gdzieś tam, prawda, dla jakichś tam innych celów, żeby nie zużywać tej wody z tego, z wodociągu.
0: Tak, to jest 8 tysięcy złotych na instalację do zbierania, magazynowania i wykorzystania wód opadowych. Czyli deszczówka plus.
1: Deszczówka plus.
0: To jest taki jeden z nielicznych przypadków, gdzie jak wpadniesz z deszczu pod rynnę, to możesz wyjść na plusie. SK2.
1: W ogóle to wiecie co, to ten program, zbieranie deszczówki, to jest najdziwniejszy program świata. Bo żeby dostać kaset, to musi ci się nie przelewać. O, przelewać, nie przelewać, tylko przelewać.

0: autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj.

0: my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Przed południem niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie zabraknie też słońca. Temperatura sięgnie 18 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr słaby, choć wyczuwalny, nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla naszego samopoczucia. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Konin już za chwilę.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak wynika, zdaniem Cezarego Tomczyka, z rozmów w Białym Domu. Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Andrew Bakerem. Strony zapowiedziały dalsze konsultacje dotyczące obecności wojsk USA w Europie. Szczegóły mają być omawiane z polskim rządem i z wojskowymi. Służby przejęły 11,5 miliona nielegalnych papierosów na Śląsku. Akcja Policji i Straży Granicznej dotyczyła przeładunku towaru bez akcyzy. Papierosy znajdowały się na 33 paletach i miały trafić do obrotu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 20 milionów złotych. Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Metykeszem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem.

0: SK2.
1: Magłaś, magła, magliśmy. Lepiej się poznać.

0: Rzeczywiście jesteś podobny do trąby.
1: Widzisz, no? widzisz, a kto nie słuchał, ten trąba. Kącik odkurzający. To taki cykl w poranku Radia SK2, w którym cofamy się do przeszłości i wyszukujemy artykuły, które pojawiały się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001.
0: Cofamy się do przeszłości, bo do przeszłości się cofnąć nie da.
1: Nie da, nie. Był taki prezydent, albo była formacja roślinna, Bush, ale tu o prezydencie jest taki nagłówek. Znany jest program wizyty prezydenta Busha, tak pisała agencja Interfax 21 maja 2001 roku.
0: Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych podpiszą układ o redukcji strategicznej broni ofensywnej oraz deklarację o nowych strategicznych stosunkach między Rosją i USA.
1: George Bush wyląduje w Moskwie przed wieczorem 23 maja, natomiast kremlowska część wizyty zakończy się w sobotę rano śniadaniem wydanym przez Putina na cześć gościa.
0: Czyli przyleciał na kolację, został na śniadanie. To nie wygląda, jakby o stosunkach tylko rozmawiali.

0: Portale plotkarskie. To jest to, co lubimy, to, co szanujemy. To jest to, czym żyje
1: świat.
0: One nam
1: przynoszą radość i w ogóle szacunek do nas samych.
0: I też pokazują radość właśnie znanych i lubianych. Gosia Rozenek na przykład w towarzystwie Omeny Menasz. Dobrze to powiedziałem? Menasach. Kto to jest?
1: No on się nie zna, Kasia, weź go strzelcie.
0: Ale kto, powiedz, kto to jest?
1: No to jest pana, to jest żona pana Brzoski, no. Szefa Impostu.
0: Czyli ty się znasz?
1: No pewnie.
0: No mówiłem, że znani i lubiani, no każdy się zna. Wszyscy wiedzą, kto to jest.
2: Ojej,
0: no, ale one, nie istota jest tego, czy
1: co zrobiły?
0: Wiesz, jak wymówić jej nazwisko, czy nie. Chodzi o to...
1: Jeżeli nie mówisz, to znaczy, że coś zrobiła.
0: Zrobiła.
1: Co?
0: No były w Grecji razem.
1: Tak.
0: I tradycyjny grecki wieczór spędziły, tak. Czyli... jest taka tradycja grecka, że się rzuca talerzami o podłogę.
1: Naprawdę?
0: I one rzucały talerzami o podłogę i to...
1: A to się stłucze przecież.
0: No, jak się rzuca talerzem, to się stłucze.
1: A to powiem ci, że to jest bardzo ciekawy sposób na niezmywanie po obiedzie. To może wprowadzę w domu.

0: A my musimy właśnie spadać. Tak to jest, że Kasia już nas wygania, bo chce sobie 10 hitów jeden po drugim bez reklam zagrać.
1: Wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
2: Sio.
1: Czy wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
0: Nie, ja sobie wyobrażam, co będzie, jak jeszcze przytyrzę 10 kilo, to krzesło się załamie.
1: Tsunami w Japonii przy tym, to będzie, wiecie co, to będzie pryszcz.
0: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości. Chodźmy, Jarząbku, odnowić swoją znajomość.
1: Z kim?
0: Ze mną. Chodź, pójdziemy, odnowimy sobie znajomość i poświętujemy to drugim świętem. Napijemy się, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty. Zapraszam.

0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie...

0: specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lace za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Dziś w Koninie czeka nas przyjemna pogoda. Przedpołudnie zapowiada się z temperaturą około 18 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Wiatr delikatnie powieje, co sprawi, że spacer będzie naprawdę przyjemny. Jakość powietrza dobra, więc nie musimy się martwić o smog. Po południu możliwe są przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Będzie to idealny czas na relaks na świeżym powietrzu. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin. Wiadomości.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce, ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk po spotkaniach z amerykańską administracją. Strona amerykańska podkreśla, że nie chodzi o redukcję, a jedynie o opóźnienie rotacji brygady pancernej. Szef MON zapowiada, że Polska będzie uczestniczyć w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie.
8: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
9: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
8: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
7: Z tymi informacjami Michał Skolimowski. A jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
10: Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
11: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
7: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilecie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię. Do awarii doszło na Alei Krasińskiego 9 na wysokości przystanku Jubilat, tuż za mostem Dymnickim. Na miejscu od wczoraj pracują służby wodociągów, które zajęły jeden pas ruchu, a to oznacza utrudnienia dla kierowców.
12: W związku z awarią wodociągu i trwającymi pracami mającymi na celu jej usunięcie, na Alei Zygmunta Krasińskiego występuje utrudnienia drogowe. Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
7: Informuje Piotr Szpiech z policji w Krakowie, a prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13.
5: SK2 News Konin.
13: Arleta Janiak, zarzut o usiłowanie rozboju i areszt. Oto wnioskowała prokuratura w sprawie partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku.
14: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wieści.
13: Mówił Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku. W ubiegłą niedzielę partner dziewczyny podszedł do samochodu, z którego wysiadła i groził nożem. Kierowca cofając potrącił i przejechał 19-latkę. W niedzielę na bulwarze nadwarciańskim festyn kwiatowy. Będą kwietne stoiska, warsztaty i wiele innych atrakcji. Start od 11:00.
15: 9:03 na zegarach. Dziś w kalendarzu bardzo ciekawe święto. Dzień odnawiania znajomości, więc to dobra okazja, żeby to zrobić. Czyli klasycznie. Otwieracie komunikator, zjeżdżacie sobie na dół i w rozmowie tam sprzed 5 czy 10 lat piszecie solidne i wiele mówiące co tam. No i to się rozkręci. I my rozkręcamy 10 najlepszych polskich hitów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
16: No to gramy.

0: Tu Radio SK2, Oskar Symse za nami, gramy wam po polsku. No właśnie, Polska, jak wiadomo, bardzo fajny kraj w Europie, a jak ktoś chce zdobyć polski paszport, no to będzie się musiał nieco bardziej postarać. Urzędnicy chcą dokładniej weryfikować, czy wnioskodawcy o taki paszport rzeczywiście znają, no między innymi, na przykład język polski. Czyli koniec z polskim obywatelstwem na ładne oczy, teraz trzeba będzie naprawdę przyłożyć się do gramatyki i ładnej wymowy, no umówmy się, że polska wymowa niektórych naprawdę może przerosnąć.
1: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
2: Brzęczyszczykiewicz.
3: SK2.

0: lecą w zespół Demono w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity, ale w piątki po 18 role się, słuchajcie, odwracają. I to wy wybieracie, jakie waszym zdaniem polskie hity trafiają na naszą antenę. Od tego właśnie jest gorąca polska dwudziestka. Na sk2.pl oddajecie swoje głosy na swoje ulubione kawałki, swoich ulubionych artystów, a potem słuchacie ich w piątkowym notowaniu.
1: SK2.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
7: People.

0: Piosenka, która trochę wyśmiewa perfekcjonizm na każdym kroku i też o pesymizmie, którym czasem się bronimy jak tarczą, gdy coś nam po prostu w życiu nie wychodzi. Tak to sobie wymyśliły dziewczyny z LOR, bardzo fajnie. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek.

0: Wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Koninie czeka nas w większości zachmurzone niebo, ale słońce od czasu do czasu się pokaże. Temperatura przed południem wyniesie około 19 kresek. Wiatr będzie lekki, północno-zachodni, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możemy spodziewać się wzrostu temperatury do 22 stopni. Jutro kontynuacja podobnej aury. Niebo w większości zachmurzone z przebłyskami słońca, a temperatura maksymalna sięgnie 20 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
5: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym izraelski minister bezpieczeństwa narodowego szydzi z zatrzymanych. Pojawiły się też informacje o aktach przemocy wobec aktywistów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak.
6: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotyli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotyli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
5: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiS Jacek Kurski. Pobyt Zbigniewa Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. To porażka tej władzy, zapewniał Jacek Kurski.
7: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu.
5: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się słabszego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które coraz częściej pojawiają się blisko miejscowości turystycznych. Nasz reporter Mateusz Chłystun sprawdzał, czy turyści rzeczywiście się ich obawiają.
8: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
9: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
10: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
11: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
10: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
11: No misia.
10: A, misio by mnie przytulił.
5: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną Mateusz Chłystun.
3: SK2 News, Konin.
12: Arleta Janiak. Od dziś mieszkańcy korzystający z miejskiego cieplika mają zimne kaloryfery. Sezon grzewczy właśnie się zakończył.
13: To odbiorcy decydują, kiedy my zakończymy sezon grzewczy.
12: Tłumaczy Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Ten sezon skończył się nieco szybciej. W ubiegłym roku trwał do końca maja. Rusza remont konińskiej synagogi. Potrwa on 2 lata. W odnowionej synagodze ma powstać centrum 4 kultur. Koszt remontu to 14 milionów. Miasto wyda 10%, a reszta to unijne dofinansowanie.
14: Pani mówiła wniosek, że ona się misia nie boi, bo on by ją przytulił, ale myślę, że jakby jej zaśpiewał cenę za tego przytulasa, to by się mocno zdziwiła. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskiej muzyki odpalamy. Wieżę grającą na początek. Może ktoś pamięta, cóż to takiego? To zespół Wanda i Banda oczywiście. Kasia Grodzka, dzień dobry.
3: Dzień.

0: Klasyka lat 90. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2, a o tym kogo i jak usłyszymy na Kortowiadzie w przyszłym tygodniu. Już teraz Michał Hanczak.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki. I dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk. I przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są, kiedy jest uczucie. A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
3: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
4: Widać poświęcenie.
2: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
5: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

0: Proszę bardzo, temat romantyczny, delikatny, ale jaka mocna gitara. Czekasz na tę jedną chwilę? Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Radiu SK2. No i z tego co wiem, to wy też czekacie, aż nadarzy się okazja do zgarnięcia karnetów na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Olsztynie. Do zobaczenia na żywo na przykład Maryla Rodowicz, bracia Kacperczyk, czy też zespół Afromental. Po godzinie 11 warto słuchać mnie uważnie, bo taki podwójny karnet będzie można sobie przytulić.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
3: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie, jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk.

0: jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Bella od zespołu Wideogramy wam w Radiu SK2. No pięknie, pięknie to będzie za godzinę, bo muzycznie mam dla was Sanach, Patrycję Markowską, a także tegoroczny świeży hymn męskiego grania. Warto zostać z Radiem SK2, przed nami jeszcze newsy o 11.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: Test Vauchon uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
14: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Koninie czeka nas całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu chmur będzie więcej niż słońca, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Powietrze jest dobrej jakości, więc można spokojnie oddychać pełną piersią. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie, donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie najpewniej były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Cztery osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. To po nocnych rosyjskich ostrzałach na wschodzie i północy Ukrainy. Atakowane były m.in. obwody charkowski, czernichowski, sumski i doniecki. Rosja użyła ponad 100 dronów i rakiety balistycznej. Dużym echem odbiła się również ukraińska operacja przeciwko rosyjskim kadetom na okupowanych terenach Donbasu.

0: ze szczegółami nasz korespondent Olech Biłecki.
1: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
0: A tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego na wystawie Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim. W Japonii przygotowywanie herbaty było prawdziwą ceremonią. O jej znaczeniu opowiada Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy.
2: To nie jest herbata, którą my w Polsce tradycyjnie pijemy. Najczęściej my pijemy takie ekspresowe formy w torebkach. Japończycy z kolei przede wszystkim spożywali macie. To była zielona herbata, która nie była poddana procesowi fermentacji. Jej liście natomiast były bardzo, bardzo drobno zmielone.
0: Na zwiedzających czeka blisko 600 eksponatów z Dalekiego Wschodu, a wystawę można oglądać do 27 września.
3: A wiesz, jak jest herbata po japońsku?
0: A jak?
2: Ocia.
3: Ocia, jakbym się napiła herbata.
4: SK2 News Konin.
5: Arleta Janiak. W Koninie brakuje bezpiecznej drogi rowerowej z północy na południe. Apelują rowerzyści. Częściowo sytuację poprawią remonty na Starówce.
6: Te dwa wiadukty i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarewy będą połączone.
5: Mówił Bartłomiej Kuska z rowerowego Konina i dodał, że priorytetem jest teraz powstanie drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Przemysłowej i dalej do plaży miejskiej i Łężyna. Parada kundelków już w tę niedzielę. Możecie zabrać nie tylko kundelki, każde zwierzę mile widziane. Parada startuje o godzinie 16, a zbiórka jest przed KCK.
3: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Poklaszczemy sobie z Piotrem Rubikiem na początek, a potem będę miała dla was zadanie warte podwójnego karnetu na Kortowiadę. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Tu Jaga w Radio SK2, zespół Virgin, a to też przedostatni dzień, w którym Radio SK2 wysyła Was na kurtowiadę w przyszłym tygodniu. Mam dla Was podwójny karnet. Ktoś z Was będzie mógł wraz ze swoją ulubioną osobą zobaczyć na żywo na przykład braci Kasperczyk, na przykład Tymka, Kizo czy też Marylę Rodowicz. W pogotowiu można już mieć otwartego messengera Radia SK2 albo też wpisany i gotowy numer telefonu 726-826-826 po to, żeby zadzwonić i nagrać mi głosówkę. Z odpowiedzią na pytanie, właśnie, dzisiejsze pytanie jest następujące. Z artystów, którzy wystąpią na kurtowiadzie, wymień co najmniej dwóch wykonawców, którzy reprezentują polską scenę rockową z lat 90. Takie oto pytanie na dziś. Kto pierwszy, ten lepszy. Messenger Radia SK2 albo 726 826 826. Tu czekam na Wasze odpowiedzi. SK2.

Lubię być z nią i Baranowski w Radiu USK 2 na 20 minut do godziny 12. Gramy wam najlepsze polskie hity, a premiera nowego albumu pana Wojtka już w przyszły piątek. Czekamy.

0: ze spółkombi i Ania Karwan.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: to będzie ostatnia reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: I takiej właśnie herbaty życzę wam w dzień herbaty, czyli takiej jak w piosence Odróż Europy, jedwabistej. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Wieczorem termometry pokażą około 18 stopni. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą do 20 kresek i nadal mało chmur na horyzoncie. W sobotę możemy liczyć na jeszcze cieplejszy dzień, z temperaturą do 23 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Jest 12 News SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Tak, jestem.
8: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co dowiedziałeś się od śledczych?
9: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
10: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
9: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
11: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
9: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
8: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern. W stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie.
12: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę.

0: upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Mamy też prawo oczekiwać, że żołnierze amerykańscy są obecni w naszych państwach.
1: Zaznacza minister obrony Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem. Szef MONU ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służby w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
2: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono.
1: Mówi Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawowej dwunastki awaryjnie lądował balon.
3: SK2 News, Konin.
4: Arleta Janiak. Na 3 miesiące do aresztu trafił 29-letni mieszkaniec gminy Kłodawa, który zaatakował domowników. Podczas interwencji okazało się, że był też nietrzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad rodziną oraz rozboju. Zbierają złom i butelki na organizację Dnia Gosławic. Cały czas prowadzona jest zbiórka.
5: Możemy przyjechać w dowolnym dniu, kiedy do nas zadzwoni i my się po ten złom zgłosimy.
4: Mówił Arkadiusz Wojtczak, pomysłodawca akcji. Do tej pory uzbierano około 0,5 tony złomu.
6: Tu Radio SK 2. W Dzień Herbaty parzę wam taki muzyczny bukiet. W tej godzinie zespół Perfect, Bledka i Lady Punk trafią do tej naszej muzycznej filiżanki. Kasia Grodzka, czwartkowy dzień dobry, gramy.

0: Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. To Carla Fernandez i więcej, więcej uśmiechu. Wyciśnie z nas już teraz Kamil Nosel. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słuchaj.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Tak, a o co?
3: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie trocina Henna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
2: Co skompletowałam?
3: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów, taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
2: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
3: Pani będzie już znieczulona i teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
2: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
3: Tak, trocina Helena po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
2: Dobrze, dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
3: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
2: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione,
3: dobrze.
2: To muszę mieć zrobione, no.
3: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
2: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą.

0: w tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
1: Aha, to zróbmy tak, jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić i wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani i proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
0: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żeby mogła się trzymać i przejść do zabiegowego, no tyle to rozumiem.
1: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
2: Cześć, babcia, dostałaś skręcona w Radiu SK, kochamy cię.
0: Cześć! Ale żeście mnie wyrobili.
3: Proszę, kręca.

0: Takie klasyki też wam gramy w Radiu SK2, Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd. A jak ułożą się piłkarskie gwiazdy w nowej Lidze Narodów? UEFA planuje tam wielką rewolucję. Od sezonu 28-29 cztery dotychczasowe dywizje zostaną zastąpione trzema. Wszystko będzie, no wszystkiego będzie mniej, znikną nudne spotkania o pietruszkę, a piłkarze mają mieć nieco więcej odpoczynku. Ostateczna decyzja zapadnie we wrześniu. I mnie to najbardziej cieszy właśnie ta zapowiedź, że piłkarze nie będą bardziej zmęczeni. Ja myślę, że też my, kibice, już mamy dość zakwasów od tego komentowania z kanapy.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przy
8: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: SK2 Konin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: To bardzo trudne wyzwanie od Marisy. Odkochaj i Marisa na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Odkochać się w polskiej muzyce? No w sumie, a po co to komu? Można by zacytować panie klasyczki. U nas się tego nie da. Kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 13 usłyszycie u nas oczywiście, a o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: Ha, no wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 8

0: 79 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: Czwartkowe popołudnie w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się zarówno słońce, jak i chmury, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 21 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 18 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
13: Jest 13, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych, uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych newsach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
14: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
13: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
15: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, w którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował, nie doszło też do pożaru ani wycieków.
13: Mówi Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia ma teraz ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jutro na stacjach o kilka groszy taniej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 91 grosze.
11: SK2 News, Konin.
16: Arleta Janiak. Dziś nad konińską Starówką mogą pojawiać się drony. Komenda Miejska PSP w Koninie planuje przeprowadzenie lotów szkoleniowych.

0: Każdy, kto dziś ma zgłoszone loty dronem w tym rejonie, powinien poinformować o tym konińskich strażaków. Statek Pociejewo wrócił do Gosławic. Wodny tramwaj będzie pływał po jeziorze Pątnowskim, ale nie tylko.
1: Będziemy też pływać do Ślecina. Jeśli będą takie rejsy dłuższe, to będziemy pływać.
0: Mówił Mariusz Zaborowski z konińskiego Mosiru i dodał, że na razie nie ma możliwości wypłynięcia na Wartę ze względu na jej niski stan wody.
2: 2,5 minuty po godzinie 13, czwartek już. A to nas zaskoczyło, szczególnie tych zapracowanych. Tak, za chwilę będzie weekend, mam nadzieję, że w większości będziemy odpoczywać. A dzisiaj 21 maja, dzień odnawiania znajomości. Dajcie znać, czy macie kogoś takiego, z kim bardzo chętnie byście odnowili wiadomość, bo znajomość, bo jakoś wam się drogi rozeszły. Czekam na głosówki, na Messengerze, ewentualnie SMS-y pod 726-826-826. A zaczyna tę dziesiątkę Urszula, Malinowy Król, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Dzień.

chciałoby się powiedzieć, Polacy nie gęsi swoje Every Breath You Take mają, bo na bazie tego numeru Stinga właśnie został stworzony ten od Perfektu, Każdy Oddech Twój. W dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 21 minut po godzinie 13. Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, o tym mówiłem. Fajnie jest, jak sobie tak pomyślimy, jak to było kiedyś, jakich znajomków mieliśmy, ewentualnie fajnego kumpla z wojska, albo koleżankę ze szkoły, a może jakąś miłość sprzed lat. Chciałoby się tak z ciekawości, co tam słychać, ewentualnie tak jak kiedyś wyjść na kawę, po prostu, i nie mówię tutaj od razu o wielkich miłościach, wielkich uczuciach, ale czasami o odnowieniu znajomości, tak, żeby pogadać, prawda? Chyba w dobie social mediów mamy troszkę ułatwioną sprawę, bo łatwiej kogoś znaleźć, łatwiej napisać, łatwiej przełamać te bariery i granice, tylko pamiętajcie, że w tym cały jest tam baraz, żeby dwoje chciało naraz. Jeżeli druga strona nie wykazuje takiej woli w odnawianiu owej znajomości, no to trzeba zrobić krok w tył i to uszanować zdecydowanie. A to już Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej w Radiu SK2.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Maciej Musiałowski, Flora. To jest numer, który zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Bartek napisał pod 726-826-826, że faktycznie, jeżeli chodzi o odnawianie znajomości, to jakoś tak social media troszkę pomagają, aczkolwiek to już nie jest to, co było kiedyś. I Bartek wpada w tony, kiedyś to było. Bo faktycznie Bartek napisał, że za czasów portalu Nasza Klasa jakoś łatwiej było odgrzebać starą znajomość z lat szkolnych, napisać niezobowiązująco, zagadać jakoś. To przychodziło łatwiej i nikt nie miał dąsów z tego tytułu. A teraz to już różnie bywa. A może to wynika z tego, że czasy się zmieniają? A może to wynika z tego, że my się starzejemy? No nie wiem, tutaj rozkminy pewnie można by tak roztaczać w nieskończoność, więc może lepiej po prostu wyjdźmy z tego wszyscy dyplomatycznie i idźmy w najlepsze polskie hity. Za chwilę ode mnie dla was Phil i Lambery i Gotowi na wszystko. A wiecie, że 14 będzie za 21 minut?
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem.
3: Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: To niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
22: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
23: Nie musisz.
22: Jak to nie muszę?
23: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
22: Oto Moto Lease?
23: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
22: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
23: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
22: I to gdzie?
23: To tu. Oto Moto Lease.
24: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka.
25: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Arletto, Arletto.
0: Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Borysewicz i Cookies. Jest taki dzień, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity, a ten dzień, który jest, to czwartek, 21 maja. Zaraz w 14, o 14 będą najświeższe newsy, potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Zdradzić, kto otworzy tę dziesiątkę? Dobra, zdradzę, macie to. Liber i Sylwia Grzeszczak, oni będą jako pierwsi, ale też po 14 w Skąd to się wzięło? Dzisiaj temat jakże radosny. Opowiemy sobie, skąd wzięły się wieczory panieńskie i kawalerskie. Jaka jest historia tego rodzaju świętowania i imzowania?
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: 89.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: W Koninie popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Czeka nas mieszanka słońca i chmur, a termometry pokażą 21 kresek. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale spokojnie, bo nie będzie zbyt silny. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając 19 stopni. Jutro nie przewidujemy większych zmian. Znów zobaczymy na niebie chmury przeplatane słońcem, a maksymalna temperatura wyniesie około 20 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło w jednym z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze po służbie spożywali tam alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prokuratura wszczęła śledztwo. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. O szczegółach Bartosz Łojewski.
13: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
12: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.
14: SK2 News Konin.
15: Arleta Janiak. Będzie więcej połączeń autobusowych na linii Konin-Turek. Co ważne, rozkład jazdy będzie zsynchronizowany z odjazdem pociągów PKP.
16: Podejrzewam, że będzie to 5-6 par, czyli 10 lub 12 autobusów.
15: Mówił radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki. Autobusy zaczną kursować od września tego roku. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, wyróżniona w konkursie Izabella 2025. Warto wiedzieć, że czaszka była konserwowana przez naukowców z Torunia. Prace trwały 3 lata.
17: 2 minuty po 14. Skąd to się wzięło w tej godzinie? A dzisiaj w tym cyklu opowiadamy.

0: Powiem wam, uwaga, trzymajcie się. Skąd się wzięły wieczory kawalerskie i panieńskie? To wszystko stanie się jasne, ale też będę grał tak, żeby miło było. Wiadomo, najlepsze polskie hity. Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Grzegorz Chyży i Tap, będzie też Warius Manx, będzie Kasia Sienkiewicz solo z numerem Były Momenty. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po

0: Dobra, dobra, mało, mało to jest wiecznie gościem weselnym w momencie, kiedy młoda para, wiadomo, słyszy w kółko gorzko, gorzko, skąd my to znamy, nie? Łzy i narcyz, ale żeby młoda para słyszała gorzko, gorzko, to najpierw musi być wieczór panieński, kawalerski. Właśnie, a propos tej tradycji.
1: Skąd to się wzięło?
0: Okazuje się, że już w starożytnej Sparcie organizowano uczty dla mężczyzn przed ślubem. Żołnierze spotykali się z przyszłym panem młodym, żeby symbolicznie pożegnać wolność. No i właśnie stąd wziął się pomysł kawalerskiego. Panieńskie pojawiły się dużo później. Przez wieki kobiety miały raczej spokojne spotkania w domu, szycie, śpiewanie, radość starszych kobiet. Dopiero XX wiek, emancypacja i kultura klubowa sprawiły, że panieńskie zaczęły przypominać imprezy, które znamy dzisiaj. Ciekawostka jest taka, że dawniej kawalerskie były znacznie popularniejsze od panieńskich. W Polsce jeszcze w latach 80. i 90. panieński często oznaczał po prostu domówkę z koleżankami i symbolicznym welonem. Dzisiaj bywa bardziej spektakularnie niż sam ślub, limuzyny, wyjazdy do spa czy loty do Barcelony. To już nikogo nie dziwi. A skoro mowa o Polsce, no to mamy też własne tradycje. Na wsiach organizowano kiedyś tak zwane rozpleciny. Pannie młodej rozpladano warkocz, co symbolizowało koniec panieństwa. Było śpiewanie, tańce i żarty, czyli właściwie dawny odpowiednik współczesnego panieńskiego, a według branży ślubnej Polacy najczęściej organizują dzisiaj kawalerskie i panieńskie w czerwcu i sierpniu. Jednym z najpopularniejszych kierunków na wyjazdowe imprezy jest Kraków. Tak, dla Brytyjczyków to wręcz europejska stolica kawalerskich, a tam Brytyjczyków. I tak wieść niesie, że podobno najlepszy kawalerski to miał Staszek Kolasa z Kogla Mogla.
2: Kasiu, kochanie! Kasiu! Żoneczko moja! Rybeńko kochana! Ja się będę na rękach nosił!
3: Wątpię. A poza tym jeszcze nie jestem twoją żoną.
2: Ale będziesz. Za ile? Za jakieś 15 godzin.
1: Skąd to się wzięło?

Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna na finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim w Radiu SK 2. Powoli zbliżamy się do święta polskiej muzyki. 63. festiwal w Opolu przed nami. Coż tam się będzie działo? Jakież tam będą jubileusze, jakież tam będą koncerty, jakie świętowanie, jakie granie, śpiewanie, a tak naprawdę wspólnym mianownikiem tych wszystkich dni będzie dobra zabawa i my też tam będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno będziemy wszystko wam relacjonować w Radiu SK2, tak trochę uchylam rąbka tajemnicy.

0: pojedynczej kategorii coś fajnego się wydarzyło, co wam daje siłę na to, żeby jakoś przez pracę i przez te inne obowiązki brnąć w miarę sprawniej z uśmiechem, że może rzeczywiście jakieś tam fajerwerki się życiowe wydarzyły. Dajcie znać, pochwalcie się, jeżeli takie coś miało miejsce. 726-826-826, tutaj można napisać SMS-a, można też nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym Esko-dwójkowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut.

0: informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: I po reklamie.

0: To Papa Dance, nasz Disneyland w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 15. I zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. I zaraz też część z was pewnie już skończy pracę, albo już skończyła, szczęściarze. Inni jeszcze trochę muszą poczekać, popracować, ale też się doczekają. Gwarantuję, i to będzie zasłużone wolne, zasłużone po robocie. Ja też po newsach będę grał kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes.

0: Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemce nam przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: W Koninie czwartkowe popołudnie zapowiada się ciekawie. Niebo będzie pokryte chmurami, ale słońce nie da za wygraną i co jakiś czas wyjrzy zza nich. Temperatura osiągnie przyjemne 21 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Jutro podobna aura. Znów chmury i słońce na zmianę, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
10: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie osoby.
11: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
12: To opiekunki czy dyrektor?
11: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
10: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W planach jest też sekcja zwłok dwulatka. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości o sprawie Grzegorz Mnich.
13: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
13: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
10: Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
15: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
10: Mówiła pani Aleksandra. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Pszczoły trafiły już do nowego ula.
8: SK2 News Konin.
16: Arleta Janiak. Sprawą zniszczonego placu zabaw w gminie Kramsk zajmie się policja. Sprawca nie zgłosił się do urzędu w wyznaczonym terminie.
17: Do autorefleksji nie doszło. Trzeba będzie do tej refleksji zmuszać się inną drogą.
16: Mówił Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk, i dodał, że na monitoringu widać, że podpalenie było celowe. To nie pierwszy przypadek dewastacji w tym miejscu. Opieka blisko domu, czyli teleopieka, asystenci dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, planuje wprowadzić miasto. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni na najbliższej sesji.
18: 3 minuty po godzinie 15. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest początek tej godziny. Pasuje? Zadowoleni? No, widzę uśmiechy. A potem z płyty Saxen Sex. Płyty już kultowej, śmiało tak można powiedzieć. Będzie duet chojnacki, piaseczny i piękna ballada. Niecierpliwi, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Już trochę czasu minęło od premiery tego kawałka, a my cały czas za ten lepszy czas i za ten lepszy czas. No dobrze, dobrze. Co mam przyjemność. Wilki, Urkę. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Słuchajcie, w Poznaniu powstaje coś takiego jak cyfrowy nos. Nazywa się Sniffy. I mówię o tym dlatego, że jest to urządzenie, które wykorzystuje czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję i może znaleźć zastosowanie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i monitoringu środowiska. Cyfrowy nos, czujecie? Cyfrowy nos. Jak nic, jesteśmy coraz bliżej momentu, że będziemy sobie wysyłać nie tylko zdjęcia, nie tylko filmiki, ale niedługo i zapachy. Tak czuję, tak przewiduję. I wtedy będzie można na przykład wysłać ukochanej albo ukochanemu zapach kwiatów. Albo jak będziecie na zakupach w perfumerii, to będziecie mogli dać powąchać zapach perfum komuś, żeby sprawdził, czy mu się podoba, to mu kupicie w prezencie. O, albo jeszcze inne zastosowanie. Fajnie będzie, co? Aczkolwiek we mnie się budzi teraz nutka dowcipnisia i ja już wiem, co ja bym i komu wysłał, ale dobra. Nie wariujmy, zejdźmy na ziemię. Bryska, kraksa.

0: znacznie wyższa i liczba pokrzywdzonych osób również.
1: Mówi prokurator Bartosz Maliszewski. Cały czas do śledczych napływają kolejne zawiadomienia w tej sprawie. W przypadku większych kwot takie oszustwo może grozić karą nawet 25 lat więzienia. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Powody dymisji nie są na razie znane. Prezydent

0: 19 minut do godziny 16, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Bledkaj, dwa dni już za nami. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, powiedział, pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce. A uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca. Przy okazji na jednym z takich... z jednych stron, ze stron społecznościowych dotyczących lotnictwa widziałem takiego mema z takim pytaniem: jak będzie się nazywać 35 dziewczyn o imieniu Ewa? No, tak trochę w nawiązaniu do tego wydarzenia, o którym opowiedziałem. To teraz sobie rozwiążcie w głowie tę łamigłówkę. Jakże śmieszną. Mrozo i Thompson już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Niskie ceny

0: Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Great Brands.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico!
4: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek, najlepsze. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Właśnie, to tak trochę a propos tego, co nam tutaj Marcin wyśpiewał. O 16 będziemy mieć punktualnie najświeższe newsy, a zaraz po Natalia Kukulska piękną balladą. Im więcej ciebie, tym mniej. Otworzy kolejną godzinę pełną muzycznych przyjemności i też po 16 zajrzy do nas Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie.

placu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia

0: Tych na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: W Koninie popołudnie zapowiada się pod szarym niebem, ale na szczęście będzie ciepło. Termometry pokażą 21 kresek, co jest całkiem przyjemne. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Jutro również zobaczymy szare niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamar Ben-Gwira. Na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
9: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
8: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
7: Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu.
10: Być może rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
7: Mówi Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Jak dodaje, od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. To w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już po kilku dniach.
2: SK2 News, Konin.
11: Arleta Janiak. Listy mieszkańców wraz z petycją przeciwko wycince drzew w Koninie trafiły do prezydenta miasta. To po tym, jak na Starówce wycięto stary jesion i topole. Pod petycją podpisało się ponad 200 osób.
12: W Koninie jest polityka faktów dokonanych. Po prostu się ścina i już, i trzeba to zaakceptować. Otóż nie akceptujemy tego.
11: Mówiła Ewa Gaj, twórczyni petycji. Spotkanie z władzami miasta w sprawie wycinki drzew zaplanowano na czerwiec. PKS Konin wprowadza bilety dostępne przez darmową aplikację. Wystarczy wykupić wcześniej bilet w aplikacji i pokazać kierowcy.
13: 3:15, kto kończy pracę o 4:00 normalnie, a teraz jeszcze w niej siedzi, to uwaga, lecą nadgodziny, pilnujcie tego, nie dajcie się, a ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Zaczynamy powoli z Natalią Kukulską, potem będzie szybciej, bo nowy hymn męskiego grania i Reni Jusic, Kiedyś cię znajdę, też będzie. Tak, tak, Jarządek też padnie na pewno. Rafał Adamczak, dzień dobry.

czy wy teraz czegoś szukacie? Czasami jest to jakaś drobnostka, która gdzieś, wiadomo, zniknęła. Przed chwilą była, a teraz kiedy potrzebna, ha, no właśnie. A może kogoś szukacie? A może jakichś wydarzeń szukacie? A może uczuć szukacie? A może świętego spokoju szukacie? To, żeby się to wszystko znalazło, tego wam życzę. Kiedyś cię znajdę. Reniusz i Sylwester 2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz Kuba i Kuba. Będzie też Marek Grechuta. Będzie

0: Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a teraz Sam On.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Czy pracodawca ma prawo wysłać mnie na urlop, jeżeli ja tego nie chcę? Takie pytanie podesłała mi Agata. Przejrzałem trochę kodeksów i już wiem, sprawa tutaj nie jest do końca czarno-biała. Problemu oczywiście nie ma, jak w firmie jest plan urlopowy. Jeżeli planu urlopów nie ma, nie jest tworzony, no to terminy wykorzystywania urlopów ustalane są przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. W tej sytuacji nie ma jednak wprost możliwości narzucenia terminu urlopu drugiej stronie. Pracodawca zobligowany jest do podjęcia próby uzgodnienia terminu urlopu z pracownikiem, ale w przypadku, gdy to się nie powiedzie, ostatecznie termin urlopu ustala właśnie pracodawca, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Artykuł 163 Kodeksu Pracy daje więc pracodawcy może nie tyle możliwość jednostronnego narzucenia terminu urlopu, co na jego wyznaczenie, ale dopiero po nieudanej próbie ustalenia tego terminu z pracownikiem. Pracodawca musi jednak pamiętać, że tych przepisów nie można stosować na przykład w czasie przestojów czy niższego zapotrzebowania na pracę, bo urlop wypoczynkowy to ma być urlop wypoczynkowy, a nie narzucony z góry pracownikowi czas, kiedy ma, bezproduktywnie siedzieć w domu, bo na ten czas nie zaplanował sobie na przykład żadnego wyjazdu. Inaczej sprawa ma się z urlopami zaległymi. Tutaj sądy już dawno potwierdziły, że taki urlop pracodawca może nam wyznaczyć wtedy, kiedy chce. Więc droga Agato, jeżeli masz jeszcze jakiś urlop zaległy, to tutaj nie masz nic do gadania, po prostu musisz go wykorzystać.
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SKT.
0: Czym innym jest sprawa, kiedy bierzemy sobie urlop wypoczynkowy, a nagle w domu słyszymy: to teraz zrobimy remont. Znacie to? Jarządek wróci jutro, to już Kuba i Kuba.

0: Jeżeli ten zachód słońca, podobnie jak w tej piosence, jest dla was też jakimś wyznacznikiem, no to jeszcze trochę czasu macie, spokojnie, na ewentualne działania. Smolasty i doda, nim zajdzie słońce, zaraz muzycznie Michał Szczygieł, Anna Maria Jopek, za nas z Kasią Kowalską, ale zbliża się godzina 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, fragment autostrady A1 zamknięty do odwołania. Chodzi o odcinek w rejonie miejscowości Mykanów pod Częstochową. Doszło tam do zderzenia ciężarówki przewożącej gaz z ciężarówką transportującą pojazdę. Na miejscu pracują służby. Na czas prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Mykanów. Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego matki. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie, a mężczyzna usłyszał już zarzuty. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po dzisiejszej wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji. Pokonała w niej Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.

0: 21 minut zostało do godziny 17 i 21 maja w kalendarzu. Jak się ładnie złożyło. Czy to się jakoś nazywa? Taka zbitka? Czy ja już przesadzam? Czy to już zmęczenie? Czy to już czas na Fajland? Mam nadzieję, że u was ten coraz bliżej w towarzystwie naszych najlepszych polskich hitów. W Sanach Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie, jest za nami, a za chwileczkę na ławeczkę, bo pogoda sprzyja, mam nadzieję, że sobie na to pozwolicie, zaprosi nas formacja nieżywych schabów.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To Lor Wesce 2. To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów na naszej playliście. Zaraz będzie godzina 17. Ten czwartek smakuje już troszeczkę inaczej jak pozostałe dni, bo czujemy, że weekend się zbliża, nie ukrywajmy. Jakoś tak nawet z tym weekendem jest, że jak nam dzień w pracy wypada, to i tak jest inny niż te wszystkie tak zwane zwykłe dni w pracy, nie? Weekend jest jakoś tak inaczej, tak odświętniej, czas inaczej biegnie. Mam rację, czy może mam już nic nie mówić? Dobra, to ja wybieram to drugie. Kinga Baryga będzie z wami po godzinie 17 i ona zagra kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.

0: Nie, jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
0: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
12: I po reklamie.
13: Wieczorem w Koninie niebo będzie się chmurzyć, ale miejscami słońce spróbuje przebić się przez ciemniejsze obłoki. Temperatura utrzyma się na poziomie około 17 kresek, co sprawi, że wieczór będzie dość przyjemny. Wiatr będzie umiarkowany z prędkością około 15 km na godzinę, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Opady deszczu raczej nie są przewidywane, dlatego parasole mogą zostać w domu. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
14: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Jestem, dzień dobry.
14: Co dzieje się na miejscu?
15: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
16: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
15: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
14: Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania, wiadomo jednak, że w sprawę zaangażowane były służby federalne.
17: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
14: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5000 osób poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Dżimek powraca z finałowym koncertem projektu Historia polskiego hip-hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku debiutowała w 2022 roku, a w 2026 powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
12: SK2 News, Konin. Arleta Janiak. Regulamin Parku Chopina znów trafił pod obrady radnych. Wrócił też temat zakazu wprowadzania psów do parku.
18: Na terenie parku mamy zwierzyniec. Nie chcemy wprowadzać psów, aby zwierząt nie płoszyć.
12: Tłumaczy Rafał Oblizajek z Urzędu Miejskiego w Koninie.

0: Nie, radni przyjęli regulamin, a to oznacza, że psy można wyprowadzać jedynie do lasku, który sąsiaduje z parkiem. Muzeum w Koninie rusza z obchodami swoich 60. urodzin. Na tę okazję przygotowało serię ciekawych warsztatów dla wszystkich, od najmłodszych aż po seniorów. Poszczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę.
1: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i zaczynam Wam te najlepsze polskie kawałki grać. Zaczynamy sobie od zespołu Ira i Dlaczego nic, a później Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. To co, gotowi? Dzisiaj czwartek to taki mały piątek, więc zaczynamy odliczanie do weekendu.
2: SK2.

Mezzo, Liber, Aniele. Tak wam gramy w Radio SK2, 19,5 minuty po godzinie 17. A tymczasem okazuje się, naukowcy mówią, że szczęśliwi pracownicy są nawet o 12% bardziej produktywni niż ci, którzy są w neutralnym nastroju. Ja wiem, że część z was już wyszła z tej pracy, ale jeszcze przyszła druga zmiana. No i ta druga zmiana nadal pracuje. Więc ja pytam dzisiaj was, co sprawia, i co sprawia, że jesteście w pracy szczęśliwsi i co poprawia wam humor? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Dla tych najciekawszych mam pewne nagrody, którymi się bardzo chętnie podzielę. No to co, wypiszcie, Messenger Radio SK2 jest dla was otwarta, a ja gram dalej, już teraz, Zalia. Piękna jak diament, no i śpiewa też diament. SK2

0: Oskar Cymes, Carla Fernandez do gwiazd. Tak gramy wam w Radio SK2 w to piękne czwartkowe popołudnie. A ja pytam was, co sprawia, że wy w pracy jesteście szczęśliwi? Odezwał się Grzesiu. Halo Grzesiu.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć.
1: Ja jestem szczęśliwy w pracy, ponieważ jestem kierowcą ciężarówki i sam dla siebie jestem szefem i nikt mi głowy nie truje na okrągło. Nie ma jak jechać autostradą z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Grzegorz.
0: Pozdrawiamy cię, Grzesiu. Rzeczywiście najlepsze polskie hity sprawiają, że można być szczęśliwszym. No i jak sam dla siebie jesteś szefem, to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony to się nawet nie ma z kim pokłócić.
2: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.

0: Demono i wszystko jest na sprzedaż. Tak kończymy godzinę 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie 2 plus 1, ale będzie też Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać dopasowanie.

0: zainstalować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
0: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
10: Zwróciłam się do pani burmistrz, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki.
9: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Fragment A1 dalej zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna 1 osoba trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. Kielce dołączają do grona światowych miast. Miasto to otrzyma własną edycję gry Monopoly. O najważniejszych polach na planszy mają zdecydować mieszkańcy, a premiera planowana jest na początek grudnia.
11: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. Ja pytam was, co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Proszę, Kuba, to jest moment, kiedy możesz na to pytanie odpowiedzieć.
12: Że patrzę na zegarek i się kończy.
11: Myślałam, że powiesz, że patrzysz na mnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Oczywiście zapraszam was też do wysyłania wiadomości, głosówek. Co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Radio SK2 na Messengerze, a ja gram Daria Zawiałow i Złamane Serce. Jest to

0: I pierwszy raz. Tak wam gramy w Radio SK 2 Najlepsze Polskie Hity 16 minut po godzinie 18. Ja wiem, że część z was jest już po pracy, ale druga część zaczęła pracę na drugą zmianę. No i ja się was pytam, co sprawia w pracy, że wy jesteście szczęśliwsi? I odezwał się do nas Maciek, który napisał tak. Dobra atmosfera, zapach kawy, uśmiechy na twarzy współpracowników i codzienna dawka ciekawostek ze świata do tej porannej kawy. No brzmi idealnie, dopóki nie przyjdzie szefowa i nie powie: wracajcie do pracy, drodzy pracownicy.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i Słowa na K w Radiu SK2 już teraz.

Jaki to jest dobry numer. A jak dobrze brzmi na żywo, Kuba i Kuba, stygnie lato. Można powiedzieć, że to duet szalony, ale jakże utalentowany. Pięknie. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. Swoją drogą najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Ewelina Flinta, a później Mrozu. Mam nadzieję, że będziecie śpiewać razem z nami. Bo jak mówią eksperci, śpiewanie pomaga się odstresować. A że mamy dzisiaj czwartek, to jest taki dzień, gdzie już czekamy na weekend z niecierpliwością, ale on jeszcze nie nadchodzi. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość i potrzeba nam sporo energii. A najlepsze polskie hity taką energię wam zapewniają. Już teraz Ewelina Flinta i Żałuję. SK2.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia, Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy właśnie w Radiu SK2, bo przecież to są najlepsze polskie hity. U nas tylko najlepsze polskie kawałki możecie usłyszeć. Swoją drogą, zamykając już temat tego, co was uszczęśliwia w pracy, Karolina napisała wiadomość, która idealnie podsumuje ten nasz temat. Otóż ona napisała tak. Najbardziej uszczęśliwia mnie w pracy dzień, kiedy szefowa ma wolna. SK2. Ja nie wiem, czy trzeba tu coś więcej dodawać, ale dodam tylko, że wracamy za chwilę z najlepszymi polskimi hitami.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym współpracownikom

0: codziennym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: I po reklamie.

0: Mesajach i lepsza połowa. Można powiedzieć, że to już jest lepsza połowa tygodnia, bo wielkimi krokami zbliżamy się do weekendu. A weekend zapowiada się naprawdę pięknie pogodowo, więc jeśli jeszcze nie macie planów, chyba że macie jakieś komunie, no bo to taki sezon komuniny. No ale jeśli jednak nie, to myślę, że to dobry moment, żeby zaplanować grilla. A tymczasem najlepsze polskie hity umilają czas w oczekiwaniu na weekend.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedaż.

0: sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Arleta Janiak, witajcie. W kinie Oscar będziemy świętować 90. urodziny Pavarottiego. Jak wiemy, artysty nie ma już wśród nas, ale jesienią w ubiegłym roku w słynnej Arena di Verona zebrały się największe gwiazdy opery i popu, by dać niebywały koncert, który przywrócił do życia Luciana Pavarottiego. Jego dwaj żyjący koledzy Placido Domingo i José Carreras zaśpiewali z nim na żywo. Trzej tenorzy powrócili na estradę. W kinie Oscar będzie można zobaczyć retransmisję tego niesamowitego koncertu. Luciano Pavarotti chciał przybliżyć muzykę klasyczną ludziom na całym świecie. Na jego występ w Hyde Parku mimo ulewy przyszło ponad 100 tysięcy osób, a jego transmitowane przez telewizję występy z Domingiem i Carrerasem sprawiły, że w miastach i miasteczkach zamierał ruch na ulicach. Jeśli chodzi o koncert retransmitowany w Koninie, macie do wyboru dwa terminy. 14 czerwca o godzinie 14 i 5 lipca, a szczegóły znajdziecie na stronie Kina Oscar.
11: Wybiła 19, a to oznacza, że już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2, a oprócz tego gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Zarówno te sentymentalne i te nowsze. Ale na dobry początek Maryla Rodowicz i Łatwopalni Kinga Peryga. Witam i zapraszam.
12: SK2.

0: Kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze pobawimy się. W Nie mów tak, nie mów nie. Gdyby się ktoś z Was zastanawiał, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Otóż chodzi o to, że zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania, no to oczywiście zgarniacie ode mnie, co? Podwójny karnet na Kortowiady w Olsztynie. Czy są tutaj jacyś chętni? Czy są tutaj zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengera Radia SK2. Czekam na Wasze wiadomości i już za chwilę do kogoś z Was dzwonimy.
1: SK2.

0: Wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie pobawimy się w...
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Marlena. Halo, halo, cześć Marleno.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
2: Akurat drzemałam.
0: Oj, to przepraszamy za taką niespodziewaną pobudkę, ale obiecujemy, że warto, bo bawimy się teraz w Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli uda ci się przejść przez tę zabawę razem z nami, to zgarniesz od nas podwójny karnet na kortowiadę.
2: Wow, super.
0: Tak, to jeszcze przypomnę zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, uwaga, 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Dobrze, to były ostatnie tak, które mogłaś powiedzieć.
2: Okej. Okay.
0: Zaczynajmy. Grasz na jakimś instrumencie muzycznym?
2: Grałam.
0: Grałaś kiedykolwiek na trąbce?
2: Grałam.
0: Chciałabyś spróbować?
2: Może.
0: Naprawdę?
2: Oczywiście.
0: Uważasz, że łatwo czytać nuty?
2: Bardzo.
0: Twoim zdaniem to użyteczna umiejętność?
2: Jak najbardziej.
0: Brawo! Udało ci się, Marlena. Tam co prawda ta odpowiedź się powtórzyła w jednym, ale zaliczamy, bo widziałam, że spięłaś się mocno, a wiem, jak to jest po takiej drzemce, że żółtko trzeba wciągnąć i czasami początki bywają trudne. Dobrze, Marleno, to ja dla ciebie oczywiście mam karnet, podwójny karnet na kortowiadę w Olsztynie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: To trzymaj się, hej!
2: Hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Kasia zdecydowanie powiedziała, to znaczy Marlena powiedziała tak, bo pojedzie na kortowiadę już pod koniec maja. A my gramy Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. To jest nowość, która już czeka na Was w propozycjach do najnowszego głosu notowania gorącej polskiej dwudziestki. Tak się składa, moi drodzy, że możecie na ten numer głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje na ten temat. Warto tam zajrzeć, bo tam są propozycje. Wystarczy postawić plusik bądź minusik przy tych numerach, które Wam się podobają, bądź też nie. A już w piątek po godzinie 18 zapraszam w imieniu Łukasza z Duńczyka na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zresztą, co ja Wam będę mówić, on sam Wam o tym opowie już teraz. To znaczy on, czyli Łukasz Duńczyk.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Jakie to jest piękne. Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 19. W wiadomościach prywatnych na tutaj Messengerze Radio SK2 pytacie, kiedy będzie Oscar Cyms? Kiedy coś od Oscara Cymsa? No to ja zbiorowo odpowiadam. Oscar Cyms będzie po godzinie 20 z najlepszym hitem, najlepszym polskim hitem na niebie.
1: Reklama.
2: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Arleta Janiak, witajcie. Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina przygotowało pierwszy w tym roku spacer fotograficzny Detale Nowego Konina. Ten już 14 czerwca, ale już teraz warto zarezerwować sobie czas w tym dniu. Spacer fotograficzny poprowadzi Aleksandra Kopras. To fotografka i członkini stowarzyszenia, która opowie Wam o fotografowaniu architektury, pracy ze światłem oraz sposobach dostrzegania miejskich detali i kompozycji. Co się fotografuje podczas takich spacerów? Absolutnie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Wybór jest spory. Możecie zwracać uwagę zarówno na te elementy powojennego miasta, na drobne ślady dawnego rzemiosła, na balustrady, balkony, klatki schodowe, dosłownie co Wam w duszy zagra. Organizatorzy chcą pokazać Wam miasto z zupełnie nowej perspektywy, zachęcić do uważniejszego przyglądania się przestrzeni, w której żyjecie na co dzień. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat spaceru, to kontaktujcie się z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina.
5: Ja wiem, że do tego momentu, kiedy wy będziecie kładli się do łóżka, zostało jeszcze trochę czasu, ale już za chwilę opowiem wam, jaki jest złoty środek snu. Bo tak przedstawili eksperci, że jednak ten złoty środek jest i warto spać ileś tam godzin, ale o tym za chwilę. Najpierw najlepsze polskie hity. Poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim. Tak rozpoczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

Maciej Musiałowski i Flora to jest najnowszy numer od tego artysty, na który możecie głosować cały czas do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A my wracamy do tematu snu, o którym wam mówiłam, bo jak się okazuje, że jest złoty środek snu. Czyli ile godzin powinniśmy spać, żeby było tak optymalnie, idealnie? Okazuje się, że od 6 do 8 godzin dziennie. No bo przeprowadzono pewne badania na 500 000 osób i oni potwierdzili, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen zwiąże się z przyspieszonym starzeniem. No ale wiecie jak to jest, że w tygodniu śpimy troszkę krócej, a w weekend się wysypiamy, czyli tak jakby wszystko się wyrównuje, prawda? SK2. Myślę, że tak. Można to zaokrąglić. Na przykład zmierzyć, ile śpimy w ciągu tygodnia. A już teraz gramy najlepsze polskie hity. Ania Dąbrowska i tego chciałam.

Myślę, że to zdecydowanie jest piosenka, ulubiona piosenka wszystkich motocyklistów. A sezon motocyklowy w pełni, więc drodzy kierowcy, uważajcie, bo motocykle są wszędzie. Tak jak najlepsze polskie hity, one też grają wszędzie. No bo to jest Radio SK2 i lecimy dalej i gramy dalej. Najlepsze polskie hity będzie już teraz Bledka i Dwa Dni, a później T-Love i I

0: Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. Bardzo szybko wpada w ucho, przyznajcie sami. Swoją drogą mam nadzieję, że wy już wszyscy w domu jesteście. Albo w kierunku domu zmierzacie i możecie sobie pozwolić na odpoczynek. A przy tym, w tym odpoczynku będą pomagać najlepsze polskie hity. Bo Radio SK2 gra wam tylko polskie numery. I to najlepsze. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę

0: Na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Alicja Majewska, odkryjemy miłość nieznaną. Zrobiło się nostalgicznie, ale też sentymentalnie. A to za sprawą właśnie takich numerów, które gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: W najbliższą niedzielę zapach kwiatów będzie roznosił się dosłownie po całej Konińskiej Starówce, a to za sprawą pierwszego w historii naszego miasta kwiatowego festynu. Oprócz oczywiście kwiatów, których będzie mnóstwo podczas festynu, oczywiście nie zabraknie bezpłatnych warsztatów, podczas których będziecie mogli nauczyć się tworzenia kompozycji kwiatowych, budowania budek lęgowych dla ptaków. Nie zabraknie także animacji dla dzieci, konkursów sportowych, aktywności, muzyki i strefy relaksu. Już teraz organizatorzy zachęcają mieszkańców Konina do wspólnej zabawy wokół kwiatowej ławeczki, która jest ustawiona na Starówce. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie przy dekoracji, wrzucić je w komentarzu pod festynowym postem, a na autorów najbardziej wiosennej fotografii czekają liczne niespodzianki. Kwiatowy festyn miejski już w niedzielę 24 maja od godziny 11 do 17 na bulwarze Nadwarciańskim w Koninie.
9: Magazyn lokalny.
11: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z naszego regionu. Zapraszam. Radni gminy Krzymów podjęli uchwałę o utworzeniu w Brzeźnie żłobka gminnego Kraina Malucha. Ustalili także statut placówki. O tym zadaniu, ale też o wielu innych zaplanowanych na ten rok rozmawiałam z panią wójt.
12: Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów.
11: Jakie inwestycje zaplanowane są na ten rok, jeżeli chodzi o naszą gminę?
12: Myślę, że się rozkręcamy, jeśli chodzi o inwestycje. Faktycznie początek roku, w grudniu planujemy, co będziemy chcieli zrobić. Później liczymy na środki, a później już zaczynamy tą realizację. No ale faktycznie ostro weszliśmy w ten nowy rok, na tyle, na ile pozwala nam pogoda, czyli na razie ścieżka pieszo-rowerowa czeka, takie inwestycje czekają. Natomiast już bardzo mocno przygotowujemy się i planujemy nasze inwestycje, które rozpoczniemy w najbliższym czasie. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę Orlika w Krzymowie, na które to gmina Krzymów pozyskała pieniądze. Radni przyzwolili na tę działalność, w związku z tym ogłaszamy przetarg, będzie to w systemie projektuj i buduj. Czas na realizację, czy mamy warunki wpisane w umowie, że Orlik powinien ruszyć pełną parą i uzyskać wszystkie pozwolenia do czerwca przyszłego roku, więc liczymy na to, że ten rok ograniczy się do pewnie przygotowań dokumentacyjnych, wszelkich pozwoleń. No i myślę, że już część prac ziemnych zostanie również wprowadzona.
11: Pokazała pani przed chwileczką piękną wizualizację. Gdybyśmy mogli opowiedzieć mniej więcej naszym słuchaczom, jak będzie wyglądał ten orlik w Krzymowie.
12: Jakby cały teren,

0: który zajmuje około 4 hektarów, jest podzielony naturalnie takim rowem melioracyjnym, który chcemy, żeby dzielił teren na część sportową i o tej mamy mówić w tym momencie, czyli będzie to już istniejące boisko trawiaste, będą dwa boiska do piłki siatkowej, a oprócz tego jeszcze dwa boiska orlikowe, jedno ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe do piłki nożnej, a drugie takie boisko wielofunkcyjne z poliuretanem, które będzie mogło służyć oczywiście grze w siatkówce, grze w tenisa ziemnego i siatkówka, koszykówka, tenis ziemny. To między innymi takie rozgrywki będą mogły być wykonywane na tym boisku wielofunkcyjnym. Myślimy, że stworzy to fajne miejsce rekreacyjne. Jest tam chociaż niewielka, ale jest trybuna. Myślę, że wystarczy miejsca, żeby wszystkie osoby, które chcą kibicować tym rozgrywką, znalazły swoje miejsce. Poza tym po lewej stronie, bo tyle jeśli chodzi o kompleks sportowy, a po lewej stronie zdecydowaliśmy razem z mieszkańcami, oni powzięli taką decyzję, że będzie to teren rekreacyjny, w którym taką rekreację będą mogły uprawiać całą rodzinę. Nie tylko w Krzymowie, ale w Krzymowie również powstała grupa Odnowa Wsi. To taka grupa inicjatywna, która ma swoje projekty. I fajnie się składa, że taką liczącą się częścią w ocenie jest wkład własny, czyli fundusz sołecki, jak również praca mieszkańców. I grupa razem ze swoim liderem właśnie w Krzymowie podjęła decyzję, że wprowadzi takie uporządkowanie na tym terenie rekreacyjnym, powstaną ścieżki, po którym będzie można się poruszać, powstaną elementy placu zabaw, takie jak między innymi czy małpi gaj dla dzieci powyżej 10 roku życia, czy będą to trampoliny takie wkopane w ziemię, takie już są w sołectwie Zalesie, czy jakieś inne huśtawki, będą na przykład drewniane leżaki, będzie mnóstwo nasadzeń. Wykorzystamy również taki projekt, który można zgłaszać, jeśli chodzi o nasadzenia drzew miododajnych, i tak zostało to zaprojektowane, że będzie przyjazna zieleń, przyjazne otoczenie, no i oczywiście rozpoczyna się to już istniejącym placem zabaw, takim może niewielkim, a później mamy odnowioną scenę, która jeszcze nie miała swojej inauguracji, była już odebrana, ale myślimy, że zawsze Gminny Dzień Dziecka odbywa się w Krzymowie, więc będzie to już taki moment, w którym będziemy mogli atuty tej sceny również przedstawić.
1: No i super. Panie Wójt, to teraz przenieśmy się do Orlika w Brzeźnie.
0: Tak, jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani i skosztorysowani, jeśli chodzi o nabory do modernizacji orlików, które są zapowiedziane przez pana ministra Rutnickiego, że program będzie się pojawiał corocznie, przynajmniej dopóki on będzie ministrem, będziemy z tego korzystać. Widzimy, jak mocno eksploatowany i wykorzystany jest orlik w Brzeźnie. Właściwie można powiedzieć, że z roku na rok coraz mocniej, co ogromnie cieszy, bo przecież po to zostały stworzone te miejsca. Więc zaplanowano również odnowienie już istniejącej szatni przy Orliku w Brzeźnie, no i tych nawierzchni, które już tam istnieją, jeśli mówimy o Orliku. Czekamy na ogłoszenie takiego konkursu i będziemy oczywiście aplikować o środki. Radni w budżecie również zabezpieczyli pieniądze już na wkład własny, także w momencie, kiedy zostanie ogłoszony nabór, będziemy przygotowani. To zadanie mamy już wpisane w swój budżet i myślimy, że będziemy je po prostu realizować. Oprócz tego chciałabym wspomnieć, że również inne grupy inicjatywne, grupy Odnowy Wsi, poszły w ślad za sołectwem Krzymów i na przykład sołectwo Szczepidło i ta grupa również wydała pieniądze na koncepcję, która została przygotowana, związana z rewitalizacją, właściwie z utworzeniem takiego placu rekreacyjnego w miejscowości Szczepidło. Myślę, że właściwie trwa jeszcze konsultacja,

0: Czy ten projekt już spełnia oczekiwania mieszkańców, czy będziemy jeszcze coś dokładać? To jest po prostu koncepcja, w której zaplanowano również takie urządzenia i siłowni zewnętrznej, i miejsca do odpoczynku, i nasadzenia, i ścieżki właśnie związane z istniejącym już terenem rekreacyjnym w miejscowości Szczepidło. Kolejna grupa, która mogła złożyć w tym roku swój wniosek do Piękniej Wielkopolska Wieś, to sołectwo Stare Paprockie Holendry, i sołectwo tutaj sobie zaplanowało, że będą aplikować o środki, żeby stworzyć takie boisko wielofunkcyjne, które istnieje między innymi przy niepublicznej szkole podstawowej w Borowie, jak również przy niepublicznej szkole podstawowej w Głodnie. Ambitne plany, ale znając zaangażowanie tych mieszkańców i sołtysów, myślę, że one są do spełnienia.
1: No właśnie, panie wójt, tak jak pani mówi, mimo wszystko ci ludzie cały czas walczą o to, żeby te ich miejsca, w których mieszkają, były coraz piękniejsze i mieli gdzie spędzać ten wolny czas.
0: Dla mnie to, powiem, miód na serce. Bardzo się cieszę, że istnieją tacy ludzie, którzy innych zachwalają. No i tak naprawdę chcą ze złotówki zrobić 3 złote.
1: Temat, który po prostu ciągle jest w obiegu drogi, można je robić i nadal mimo wszystko wymagają dalszej interwencji. Pani wójt, jeżeli chodzi o drogi w gminie Krzymów, jak wygląda obecnie sytuacja?
0: Na tę chwilę na pewno są przyjęte do realizacji środki na modernizację drogi w miejscowości Głodno i już wiemy, że będziemy to robić z własnych środków, w związku z czym przygotowujemy dokumentację, żeby jak najszybciej ogłosić postępowanie, przetarg i móc realizować tę drogę, bo mamy nadzieję, że zima wkrótce się skończy, odpuści, ale przy okazji dróg trzeba powiedzieć, że zasiała w tym roku ogromne spustoszenie. Widzimy, że środki przewidziane na remont muszą być ogromne, bo tak samo jak bardzo dużo wydajemy na pospółkę, na odśnieżanie, no to wiele, wiele razy więcej będziemy musieli przygotować na remonty dróg, oprócz tych oczywiście zaplanowanych, ale obiecuję Państwu, że zaraz, jak tylko skończy się zima, już mamy zaplanowany przegląd tych dróg i będziemy je naprawiać. Poza tym składaliśmy wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg codziennie. Czekaliśmy na jego rozstrzygnięcie. Były to drogi, jedna w miejscowości Paprotnia, ulica Zielona z modernizacją, a druga to ulica od Dąbrówki w Brzeźnie do Szczepidła. No i cóż, na liście podstawowej żadna z tych dróg się nie znalazła. Jeśli chodzi o analizę wszystkich zadań zaplanowanych przez rząd na powiat koniński, z tego co widzieliśmy na tej liście podstawowej, są tylko 2 drogi, jedna w Kazimierzu, a druga w Kramsku, i są to drogi, które już właściwie są to inwestycje wieloletnie, czyli one już trwają i mają być zakończone, a poza tym to tylko 1 droga powiatowa w Sąpolnie. No i tak nie znalazła się żadna gmina. Natomiast jeśli chodzi o listę rezerwowych, tu na pierwszym miejscu jest właśnie gmina Krzymów i gmina i droga wspomniana Dąbrówka, czyli Brzeźno-Szczepidło, w długości około 2,5 km. Ta droga jest bardzo kosztowna, przynajmniej jest kosztorysowana na ponad 13 milionów. Dofinansowanie, jakie jest tutaj planowane, gdyby się ziściło, a szansa jest duża, to jest rzędu około 6,5 miliona, czyli 50% wnioskowanej kwoty. A reszty trzeba poszukać we własnym budżecie i tu będzie, bo jeśli szansa jest duża, żebyśmy otrzymali te pieniądze, to jeszcze będzie kwestia przyzwolenia radnych na realizację tego zadania. Będziemy szukać argumentów, że o ile radni wyrażą zgodę na realizację, to nie zabraknie w budżecie pieniędzy na inne drogi, bo z tego co wiem i przemyślenia są wcześniejsze, no radni bardzo się obawiają, że wydanie tak dużych pieniędzy, prawdopodobnie z kredytu, mogłoby no, pozbawić ich planów na realizację zadań, o których marzą mieszkańcy w innych częściach naszej gminy. Dlatego to nie jest tak łatwa decyzja, ale poddamy jej, ją wnikliwej analizie, bo przecież z tym się liczyliśmy, składając wniosek. No liczyliśmy na to, że może dofinansowanie będzie rzędu choćby 70%, a nie tylko 50%. No stało się tak najgorsze z możliwych rozwiązań. No ale i tak podsumowując całą listę przyznanych środków i nawet tych rezerwowych, to, że znaleźliśmy się na pierwszej pozycji, no myślę, że no dla nas jest dużym sukcesem. I teraz ja jako wójt bardzo bym ubolewała, gdyby nie doszło do realizacji takiej drogi, w której zaplanowaliśmy i kanalizę deszczową, i przebudowę obiektów mostowych, doświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. No także sen za to, pani redaktor, sen z powiek. Mam pełną świadomość oczekiwań mieszkańców, no ale też, no i nasze możliwości finansowe, ale mam nadzieję, że trzeba być niepoprawnym optymistą i jakoś będziemy pchali ten wózek do przodu.
1: No, pani wójt, no, bardzo, bardzo dobre podejście, optymizm w tym tutaj zadaniu to jest potrzebne mocno, natomiast no, ta droga od wielu, wielu lat już potrzebuje jednak tej interwencji. Ona prowadzi do Warty naszej, tam są piękne tereny, myślę, że ludzie bardzo często korzystają z tej drogi, a jest, no trzeba sobie to powiedzieć jasno, że dość niebezpieczna.
0: Zawsze każdy chodnik, doświetlenie powoduje, że ta droga, jeśli mówimy o tym, że Szczepidło jest drugą pod względem wielkości miejscowością i to jest główna droga właśnie prowadząca do Szczepidła, no i taka strategiczna faktycznie, bo nawet jeśli mówimy o promie w Ladorudzu, to przecież też ta droga prowadzi do promu, więc ja sobie zdaję sprawę, że można, wykładając 6 milionów bez wsparcia z własnych środków, zrobić, dajmy na to, nakładkę, jakieś odwodnienie. Ale jeśli można byłoby w perspektywie do tych 6 milionów dołożyć jeszcze 6 pozyskanych milionów i zrobić tą ścieżkę, odwodnienie, zrobić remonty tych obiektów mostowych, to wiem, że to są dużo większe możliwości, dlatego no, składany ten wniosek, bo przecież widzieliśmy tą potrzebę. No jeśli miałoby się to ziścić i jeśli mielibyśmy nie zrealizować, to dla mnie byłaby to przeogromna strata. No ale będziemy tutaj, wierzę w mądrość radnych, w to, że będziemy razem szukać rozwiązań. Nigdy się na nich nie zawiodłam. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem.
1: Właśnie pani wójt, myślę, że taki temat ciekawy, który też zainteresuje naszych słuchaczy. Gmina dysponuje pomocą prawną.
0: Tak, my współpracujemy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, a to pozwala nam zapewnić taką pomoc prawną dla naszych indywidualnych mieszkańców, jak również przedsiębiorców jednoosobowych. I taka pomoc jest świadczona właśnie w Urzędzie Gminy w Krzymowie w każdy piątek od godziny 8 do 12. Pan prawnik przyjmuje tutaj, oczywiście wcześniej należałoby się umówić. Ja podam dla Państwa taki numer telefonu, ale jeśli ktoś nie zapisze, to oczywiście na naszej stronie internetowej jest pełna informacja. Podaję taki numer kierunkowy 63 240 32 24. Tu można się umówić, jeśli ktoś tego nie zrobi, a będzie taka szansa, będzie w pobliżu Urzędu Gminy, też o taką pomoc może zapytać i na pewno każdemu zostanie ona udzielona.
2: Nie trzeba okazywać się żadnymi zaświadczeniami o dochodach?
0: Nie, absolutnie nie. Takie zaświadczenia nie są potrzebne.
1: Co ciekawe, pani wójt, w urzędzie też doradza terapeuta.
0: Tak, właściwie no, w urzędzie mamy taki już od lat stworzony punkt konsultacyjny w Krzymowie. To jest punkt, w którym pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. I nasz pan prawnik również w tym pomieszczeniu przyjmuje. I tutaj mamy wyznaczone dni w każdym miesiącu, w których przyjmuje taki terapeuta uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale również inne uzależnienia, i osoby współuzależnione również taką pomoc mogą otrzymać. ale nie tylko w Krzymowie, bo również dostępność tego terapeuty jest duża w Brzeźnie, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam również pan terapeuta sprawdzony od lat, który myślę,

0: to są też koszty. Nie, no wielkiego zysku to na pewno z tego nie ma, ale jest przyjemność, jest hobby, jest zajęcie, praca, którą się lubi, po prostu.
1: Jest pan prezesem też tutaj koła Kranck Pszczelarzy. Ile osób ma pan pod sobą, ilu osobom pan pomaga?
0: Jestem prezesem i w naszym kole tu gminie Kranck jest 37 członków. No pomaga, prezes ma taki ostatni kawałek chleba. Więcej zajęcia z pszczelarzami niż przy swoich pszczołach. No, po prostu to lubię i robię. No.
1: A jednak mimo wszystko ludzie interesują się i hodują pszczoły.
0: Ale wie pani co? Już coraz mniej jest młodych pszczelarzy. Już wymierają powoli pszczelarze. Było nas też kilku, no przecież było nas ponad 40. Tak ktoś nie, że odchodzi po prostu do innej pasieki. Do wiecznej pasieki. Ale młodych, młodzi bardziej patrzą na zysk. Po prostu nie interesują się tym. To jest za mały zysk. To żeby był, żeby po prostu żyć z pszczół, to by trzeba mieć 300-500 rodzin. I tylko z tym robić. To wtedy można jakoś tam może koniec z końcem wiązać. Ale przy 20, 30 czy 40 rodzinach to nie można liczyć, że jakiś zysk będę miał. Wiem. Wróci się trochę, ale... Bo to trzeba też zainwestować. Kupić węzeł, ten plaster, na którym się wkłada taki surowy plaster. One odciągają komórki i tam do tych komórek składają nektar, który zamieniają na miód.
1: Jeszcze powiedzmy sobie o tym miodzie. Jakie pan miód produkuje?
0: Pierwszy miód to jest wczesnowiosenny wielokwiat. Kiedyś było bardzo dużo łąk, pastwisk, był mniszek. Rósł tam po prostu. Naturalnie. To był miód mniszkowy, miód wierzbowy. W tej chwili już te wierzby powycinano, łąki porano i zasiano kukurydzę, bo jest większa wydajność. Każdy dba o tą wydajność. No to jest, nazywamy go taki wielokwiat wczesnowiosenny. Później jest akacja, później będzie facelia, ale to też trzeba wywozić na plantację, żeby uzyskać tej facelii. Lipa. No i nieraz trochę spadzi liściastej. No i ogólnie może na resztę, jak ktoś zbiera tylko jeden, dwa razy, to nazwać go wielokwiatem. Według mnie to ten wielokwiat to jest najlepszym miodem, najbogatszym, bo to jest roślina z różnych roślin nektar zebrany.
1: Czyli on jest najzdrowszy?
0: Mi się wydaje, że tak. Wielokwiat jest najzdrowszy. Ludzie może go tak, o, bo to wielokwiatowy. Guzik, prawda, tam jest w nim wszystko, z różnych roślin zbierają. I to zależy od siły rodzin, no, jak kto nie dba, bo rok pszczeli zaczyna się od 1 sierpnia, już mówiłem pani. I od tego momentu musimy dbać, wie pani, o to, żeby były zdrowe, żeby były odpowiednio nakarmione, żeby na przykład rodzina miała dosyć pierzgi, czyli zebranego wcześniej pyłku przerobionego na pierzgę. I były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Walka z warozą, z innymi chorobami, bo waroza to jest bardzo niedobra choroba pszczół. Wyniszcza całe rodziny. A przy warozie dostają inne, przeplantują się choroby. Także no, po prostu. I silne rodziny to trochę dadzą tego miodu. Ja miałem nawet po 60-70 kg rodziny, ale to było kiedyś, jak wywoziłem po plantacjach i bardzo silne rodziny. Słabe usze to tak, no, oddadzą. To, co wezmą na zimę, ten syrop i lekarstwa, to oddadzą w miodzie.
1: A jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli zobaczymy rój taki gdzieś tam u siebie na podwórku, co wtedy zrobić, jak reagować?
0: No, zgłosić do jakiegoś związku pszczelarskiego albo do jakiegoś znajomego pszczelarza, może to zbierze, zgłosić do straży pożarnej, jak to się boi, a oni tam już zareagują odpowiednio. Po prostu nie wytrują, bo pszczół nie wolno wytruć, tylko po prostu powiadomią, ktoś przyjdzie.

0: Jedzie jakiś pszczelarz i zbierze to, włoży do ula i... Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich ulei, łapanie. No bo można sobie do pasieka przywieźć chorobę, nie wiadomo.
1: A to gdzie pan kupuje takie nowe rodziny pszczół?
0: Ja nie kupuję rodzin pszczół, robię odkłady. Wie pani, co to jest odkład? Biorę tam 3 ramki z czerwiem i z pszczołami, przekładam do innego ula, podaję im nową, świeżą matkę. I powstaje rodzina. Robi takie odkłady, się robi najlepiej do końca czerwca, bo one mają ten okres, żeby się rozbudować do zimy, żeby przezimować i żeby na wiosnę być silną rodziną.
1: Człowiek się uczy całe życie jednak. No dobrze, ja w takim razie dziękuję za te wszystkie informacje i życzę panu co siły i wytrwałości w pielęgnacji pszczół, no bo te pszczoły jednak dają nam ten miodek pyszny. Myślę, że wszyscy na niego czekają.
0: Tak, dziękuję, ale wie pani co? Najgorsze są opryski. Chemia zabija wszystko. To niszczy pszczoły i niszczy nas. Bo ten oprysk nie tylko jest, zabije pszczoły, on jest w miodzie wszędzie. W każdej roślinie, w każdym owocu, które jem. To jest chemia nas, wytruje nas sama chemia. Sami siebie wytrujemy, jak tak będziemy robić. One pracują nieustannie od chwili urodzenia. Bo pierwsze, co pszczoła, jak wyjdzie z komórki, musi zrobić, to wyczyścić po sobie komórki. I później resztę funkcji dopiero produkuje mleczko, produkuje wosk, opiekują się matką, produkują papkę pszczelą dla matki, którą ją karmią, bo matka się nie, sama nie naje. Młoda, która jest jeszcze unasienniona, tak. A już taka unasienniona, to muszą ją karmić. Musi mieć swoją świtę, która się nią opiekuje, czesze ją, tam myje, przygotowuje komórki do pod jajeczkę. I matka, wie pani, ile znosi matka na dobę jajeczek? A ile pani przypuszcza, pani powiedziała? Dużo. 2,5 do 3 tysięcy. Do 3 tysięcy nawet potrafi znieść jajeczek na dobę.
1: Z tego wszystkiego wykluwają się młode pszczoły?
0: Tak. W silnej rodzinie to jest 70-80 tysięcy pszczół. Nawet do 100 potrafią tysięcy być takie rodziny pszczelne. Bo to zależy od matki, zależy od pogody, też zależy dużo, czy mają wziątek, czy nie, czy jest zimno, czy...
1: Ja dziękuję jeszcze raz za wszystko.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Ponad 50 lat pszczelarskiego doświadczenia robi swoje.

0: Magazyn lokalny. Ruszamy z informacjami z regionu. Gmina Kleczew, najbezpieczniejszą w całym powiecie konińskim. Takie dane pokazuje najnowszy raport przygotowany przez policję. O tym, co dzieje się w gminie, rozmawiałam z burmistrzem.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry słuchaczom Radia SK2.
0: Panie burmistrzu, nowy rok, nowe inwestycje. Co ciekawego w najbliższym czasie w gminie Kleczew?
1: Bardzo się cieszę, że pani redaktor znów odwiedziła gminę Kleczew. Co ciekawego w gminie Kleczew? No, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, tematy, które są priorytetami, to się tutaj u nas absolutnie nic nie zmienia.
0: Ścieżki rowerowe, bo na te też stawia gmina Kleczew.
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, to nie jest tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że burmistrz teraz będzie tylko i wyłącznie pieniądze lokował w swoim zakładzie gospodarki komunalnej mieszkaniowej, ponieważ mieszkańcy mogliby tego na dłuższą metę nie zrozumieć. Zresztą to też jest, no, nie od tego jest gmina, tak, żeby zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej. Rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. No, jedną z takich potrzeb są bezpieczne ciągi komunikacyjne. Więc oczywiście, że będziemy budować ścieżki rowerowe, no tylko warto zaznaczyć, że robimy to przy finansowaniu zewnętrznym, to znaczy udało nam się pozyskać środki w kwocie ponad 1 000 000 zł ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 1 900 000, no więc wybudujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych. Jak tak, jestem szczęśliwy, bo bardzo dużo udało się wybudować do tej pory w gminie Kleczew. Każdy, kto przyjeżdża do nas chociażby na wakacje, widzi, że może bezpiecznie rowerem na najczystsze jezioro w Polsce dojechać, nad jezioro Budzisławskie i to aż z Budzisławia Kościelnego. Można dojechać z Nieborzyna do Budzisławia Kościelnego, można dojechać ze Sławoszewka za moment do granicy z gminą Ślesin. Za sekundkę będzie się budować również ścieżka od Sławoszewka do Wielkopola. Tutaj co prawda będzie to przy drodze powiatowej, będzie robił to powiat, ale również przy naszym istotnym wkładzie. No więc dużo już się dzieje, a w przyszłości, to w

0: całkiem nieodległej, ponieważ ta inwestycja będzie musiała być zakończona do 30 października tego roku. Będziemy budować ścieżki rowerowe właśnie w Wielkopolu na odcinku od miejscowości Wielkopole do miejscowości Góry, czyli krótko mówiąc łączymy się z sąsiednimi gminami, w tym przypadku z Wilczynem. I w Budzisławiu Kościelnym dwa takie brakujące odcinki, które spowodują, że ten ciąg będzie spójny, to znaczy od ulicy Kleczewskiej do ulicy Słupeckiej, bo na ulicy Kleczewskiej mamy ścieżkę rowerową, na ulicy Słupeckiej też mamy, ale mamy skrzyżowanie z rondem i ono nie jest połączone żadną ścieżką pieszo-rowerową, więc w tej chwili taki kilkusetmetrowy odcinek wybudujemy, który bezpiecznie połączy te dwa odcinki. No i Budzisław Kościelny pomiędzy Kleczewską a Kaliską, także myślę, że to, że tak powiem, bardzo mocno znów pchnie nam temat ścieżek pieszo-rowerowych do przodu. Pochwalę się tylko, że środki pozyskaliśmy w ramach ZIT-u aglomeracji konińskiej.
1: W sumie ile tych ścieżek powstanie, panie burmistrzu, wiadomo?
0: Przyznam szczerze, nie pamiętam, ile mamy dokładnie metrów bieżących tej ścieżki. No to będzie tak sobie, nie chcę zgadywać, żeby ani pani redaktor, ani mieszkańców nie wprowadzić w błąd, więc obiecuję, że jak następnym razem pani redaktor się u nas pojawi, to już będę miał precyzyjne dane.
1: A ile pieniędzy zostanie wydane na tę inwestycję?
0: Jak już powiedziałem, ponad 1 900 000, z czego ponad 1 000 000 to jest dofinansowanie. Budujemy ścieżki pieszo-rowerowe zawsze w tej samej, że tak powiem, strukturze, to znaczy nie jesteśmy zwolennikami budowania z kostki brukowej, dlatego że tam się niewygodnie jeździ później czy na rolkach, czy na hulajnogach dzieciakom, więc my budujemy wyłącznie z masy asfaltowej i dokładnie takie ścieżki u nas zostaną wybudowane. Dla przykładu ścieżka na przykład z Budzisława Kościelnego z ulicy Kleczewskiej do Słupeckiej będzie szerokość 2,5 metra, więc tutaj szacunkowa długość ścieżki pieszo-rowerowej, akurat ten odcinek mam, to jest 550 metrów, więc będą naprawdę wygodne, komfortowe, przede wszystkim oddalone od pasa jezdni, od ulicy, gdzie jest ruch samochodów, więc będzie bezpiecznie.
1: No i super. Jak już o ścieżkach rowerowych, to też przejdźmy do domków letniskowych. Gmina Kleczew słynie również z turystyki. Będziecie też właśnie inwestować w tym temacie.
0: Inwestujemy już 7 rok z rzędu, bo odkąd tylko tutaj się pojawiłem na stanowisku burmistrza, pani redaktor powiedziała fajne zdanie, gmina Kleczew słynie z turystyki. Znaczy mamy jezioro Budzisławskie, które jest naprawdę jednym, wiele osób mówi, najczystszym jeziorem w Polsce, a jeżeli nie najczystszym, bo niektórzy tam jakieś wymyślają inne, no to jest jednym z najczystszych w Polsce. No więc grzechem byłoby nie wykorzystać tej perełki, dlatego nasz ośrodek w Trębach Starych, ośrodek wypoczynkowy, jak zaczynałem tutaj pracę, no to pachniał głębokim PRL-em, stare, brzydkie, paskudne domki w środku, zapach taki, który no nie zachęcał, powiedzmy, do rodzinnego wypoczynku, a w tej chwili te domki zostały wymienione na nowe, klimatyzowane, naprawdę jest czyściutko, jest wspaniale i kończymy tak naprawdę z tymi domkami, w zasadzie chyba w tym roku już zostaną zmodernizowane ostatnie te domki. No ma to służyć i naszym mieszkańcom, ale również gościom, którzy bardzo chętnie Jezioro Budzisławskie odwiedzają. Cały czas dokupujemy sprzętu pływającego, cały czas modernizujemy tę infrastrukturę. W zeszłym roku pojawiły się automatyczne

zmodernizowane ostatnie te domki. No ma to służyć i naszym mieszkańcom, ale również gościom, którzy bardzo chętnie Jezioro Budzisławskie odwiedzają. Cały czas dokupujemy sprzętu pływającego, cały czas modernizujemy tę infrastrukturę. W zeszłym roku pojawiły się automatyczne

0: pracownikiem, to wszystko automatyzujemy, więc no, milowy skok w mojej ocenie zrobiony, jeżeli chodzi o kwestie turystyki nad Jeziorem Budzisławskim. Park linowy przecież w zeszłym roku został wybudowany, więc atrakcji naprawdę mnóstwo, no ale tak jak już mówiłem, największą jest przede wszystkim ta krystalicznie czysta woda. Taka ciekawostka, już chyba kiedyś to mówiłem na antenie, natomiast bardzo wiele osób zauważa bardzo ciekawe właściwości swojej, to znaczy ciekawa rzecz się dzieje ze skórą, to znaczy po kąpieli w Jeziorze Budzisławskim skóra staje się taka bardziej miękka, taka aksamitna. Z czego to wynika? Wynika z tego, że ona jest podobno bardzo mocno zasadowa, dzięki czemu ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację skóry. Także no słuchajcie, nie dość, że przyjemnie, no to jeszcze pożytecznie. Także serdecznie zapraszamy, sezon coraz bliżej. Ja tylko dopowiem, taka ciekawostka, że bardzo wiele domków zostało zarezerwowanych na ten okres wakacyjny, także tak, no, ludzie dzwonią, rezerwują, więc, no, ale ja się bardzo cieszę, że mamy się czym pochwalić.
1: Dobrze, panie burmistrzu, teraz temat taki bardziej poważny, można powiedzieć. Wojsko często dość stacjonuje na terenie gminy Kleczew.
0: Panie redaktor, wojsko stacjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, dlatego, że mamy przecież jednostkę wojskową w Kleczewie i teraz odbywają się tutaj faktycznie rotacyjne ćwiczenia. No i miło mi w końcu to powiedzieć, że tych ćwiczeń rotacyjnych jest coraz więcej. Miałem ostatnio u siebie delegację mundurowych i wiem, że plany mają takie, aby było tego wciąż więcej i więcej. Zresztą mamy wspaniały obieg, ja tutaj często to podkreślam i również mundurowi zwracam na to uwagę, że takiego obiektu tutaj w okolicy nie ma. To znaczy w tak doskonałej jakości technicznej. Wojsko wtedy, kiedy nabywa obiekty, no to one zazwyczaj są bardzo często niestety do remontu, są w takim stanie, że tam trzeba kłaść potężne pieniądze. No a my sprzedaliśmy wojsku budynek po byłej szkole gimnazjalnej z halą sportową, naprawdę w doskonałym stanie technicznym, więc tak naprawdę żołnierze przychodzą i no tam, nie wiem, bo tam w środku teraz już dawno nie byłem, ale czy na materacach, czy na łóżkach polowych śpią i no i ćwiczą, biegają po Kleczewie, biegają po naszej kleczewskiej Malcie. Zresztą w ramach takiej, powiedzmy, współpracy dobrosąsiedzkiej użyczamy też Maltę, zjazd tyrolski, wiem, że to też była świetna atrakcja dla żołnierzy, zjeżdżali sobie na tej Tyrolce, korzystali z naszego parku linowego. Także no, bardzo się cieszę, że tutaj oni są. Mam nadzieję, że się będą dobrze czuć. A ja też nie ukrywam i wspomniałem o tym tutaj jednemu z dowódców, że no, liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie taka przestrzeń, że wojsko również, że tak powiem, podzieli się nieco swoimi funduszami. Wiemy wszyscy, że to jest bardzo bogata firma w tym kraju. No więc nie ukrywam. No, fajnie, że tak powiem, korzystają z naszej infrastruktury. Natomiast w pewnym momencie pewnie dojdzie do tego, że za te, że tak powiem, usługi pewnie jakieś faktury zaczną się pojawiać, no bo byłoby fajnie, tak? Czyli, że tak powiem, no zobaczcie, jak tutaj jest, korzystacie z infrastruktury, rozgościcie się, a kiedyś docelowo w przyszłości, no jakiś grosz na utrzymanie tego by się przydał, no bo ja nie ukrywam, traktuję wojsko w kategorii inwestora, więc zresztą jak sprzedawaliśmy ten obiekt, bo to też jest ciekawostka, w ogóle bardzo rzadko się sprzedaje obiekty wojsku. Wojsko zazwyczaj przejmuje te obiekty za darmo i samorządy biją się, żeby oddać swoją jakąś tam infrastrukturę, ale ja wiedziałem, że mam tak dobry obiekt, że żal mi to było oddać za darmo, więc sprzedaliśmy to przecież za 1,5 miliona złotych. Gdzieś tam były odpowiednie bonifikaty i tak dalej, więc to nie była cena rynkowa, ale pamiętam, jak rozmawiałem z ówczesnym dowódcą, to powiedziałem, że mówię, wtedy to był pułkownik, mówię, panie pułkowniku, jeżeli tutaj, mówię, ma to być magazyn, i tak się trochę brzydko wyraziłem, mówię, na kalesony żołnierzy, to mnie taka współpraca nie interesuje, tak, bo ja chcę, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, kręcili się, żeby Kleczew mógł odżyć dzięki temu. Nie, tutaj będzie centrum szkoleniowe, więc zapewniam, że dużo się będzie działo. No później wybuchła wojna w Ukrainie, więc mnóstwo pieniędzy zostało przekazane na wschód i tak dalej, więc tutaj dla nas troszeczkę, dla Kleczewa brakło, ale widzę, że cały czas małymi krokami to się rozwija, no i bardzo się cieszę z tego powodu. To są, znaczy jest kilku żołnierzy, którzy pewnie stacjonują tutaj na stałe, natomiast rotacyjnie. Tutaj przyjeżdża kilkaset osób, oni się szkolą przez weekend, czy tam przez tydzień, wyjeżdżają i następnym tygodniu przyjeżdża kolejna grupa i tak dalej. A jak już to wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, takie są plany, to co tydzień tutaj będzie nawet do 700 osób.
1: Dobrze, panie burmistrzu, w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności jakie działania będzie realizowała gmina Kleczew?
0: Bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby mieszkańcy gminy Kleczew byli bezpieczni i ja przyznam, jak tylko zaczęła się, że tak powiem, wojna w Ukrainie, obserwowałem sobie, co jest celem ataków, no i przede wszystkim była infrastruktura krytyczna. Co prawda, no my nie mamy swojej sieci energetycznej, więc tu niech się martwi Energa. Nasz

0: Tą infrastrukturą krytyczną są wodociągi, stacje uzdatniania wody, hydrofornie. Dlatego bardzo duży nacisk i pieniędzy położyliśmy na to, aby modernizować wszystkie stacje uzdatniania wody. Została mi tak naprawdę jeszcze tylko jedna. Każda hydrofornia ma swoje agregaty. Co więcej, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nawet gdyby zakładamy, że nie wiem, drony, rakiety, cokolwiek zniszczyło nam jedną, a nawet dwie, a mamy ich pięć, stacje uzdatniania wody, to mieszkańcy i tak nie zostaną bez wody, dlatego że my wszystkie te hydrofornie połączyliśmy ze sobą takimi bypassami, czyli krótko mówiąc, jeżeli dana hydrofornia ulega zniszczeniu, znaczy to nie musi być, my mówimy o taki skrajny przykład, kiedy są działania wojenne, ale nawet wtedy, kiedy ona po prostu ulegnie zwykłej awarii, no to u nas dramatu nie ma, dlatego że woda będzie dostarczona z sąsiedniej hydrofornii, która jest kilkanaście kilometrów dalej, dlatego że mówię, że połączyliśmy specjalnymi rurami. Ta woda nie będzie, no, oczywiście o takim ciśnieniu, jakby sobie każdy życzył, tak jak jest na co dzień, ale nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przez kilka dni zostanie bez wody. Czyli krótko mówiąc, dużo pieniędzy na to położyłem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. W tej chwili jeszcze będziemy wzmacniać wszystkie stacje uzdatniania wody przed niepowołanym dostępem osób trzecich, czyli krótko mówiąc monitoring, który będzie powiadał, jeżeli ktoś przekroczy barierę ogrodzenia, to natychmiast zostaną zaalarmowane odpowiednie służby, bo miałem przyjemność rozmawiania, że to powiem, z panami w ciemnych garniturach, którzy uczulali nas na zagrożenia tego typu, pokazywali potencjalne zagrożenia. Ja sobie dość mocno do serca wziąłem, więc pozabezpieczaliśmy na razie w ramach naszych możliwości studnie, no bo są, niestety są takie akcje prowokacyjne, że bardzo często opłacani ludzie przeskakują przez płot, dobiegają do ujęcia wody, patrzą, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, po jakim czasie pojawia się samochód, później uciekają. To są takie wszystkie działania, o których mieszkańcy pewnie gdzieś tam czytają w mediach, ale nie zastanawiają się, że to tak naprawdę dotyczy absolutnie każdej gminy. Więc przygotowujemy się na każdy scenariusz. Mam nadzieję, że no w tym roku tak naprawdę zakończymy to ostatnie działanie, jeżeli chodzi o te hydrofornie, więc będziemy bezpieczni. Każda hydrofornia będzie miała oczywiście swój agregat, więc gdyby prądu zabrakło, no to mieszkańcy tak czy inaczej tą wodę dostaną. Próbowaliśmy w ramach tych środków od wojewody zakupić agregaty, ale niestety one nie są dostępne na rynku. Poza tym pieniędzy jest stosunkowo mało, więc tutaj radzimy sobie własnymi środkami. Bardzo chcemy wybudować taki magazyn, ja go nazywam magazynem 112, czyli takim, gdzie będziemy mieć no, i agregaty, i cały sprzęt, jeżeli coś się wydarzy. Znowu nie mówimy tylko o jakichś działaniach zbrojnych, wojennych, ale ja nie wiem, jakiś kataklizm, klęska naturalna, nie wiem, wichura, cokolwiek, no to mamy takie jedno miejsce, gdzie mamy ten cały sprzęt zgromadzony. Są odpowiednie służby, które mają do tego dostęp i mogą bardzo szybko zareagować. Jesteśmy w trakcie projektowania tego obiektu. Na sam projekt wydaliśmy grubo ponad 100 tysięcy złotych. No i teraz, żeby go wybudować, będziemy potrzebować około 5 milionów złotych. Ja nie sądzę, żebyśmy takie, bo jak sobie patrzę na lokacje, jakie zostały przyznane do gmin, to się tylko uśmiecham. No ale wierzę, że jakieś pieniądze uda nam się pozyskać, jeżeli nie na całość, no bo na całość na pewno nie, no to chociaż na jakąś część, abyśmy mogli tutaj no, rozpocząć kolejny etap, czyli budowę.
1: Jadłodzielnia, no właśnie, w Kleczewie od pewnego czasu działa jadłodzielnia, jak ona tam funkcjonuje?
0: Super, znaczy część mieszkańców przynosi jedzenie, a część zabiera, no czyli dokładnie tak jak było w planach, nie pieniądze, tylko jedzenie również jest podrzucane, że tak powiem, przez nasz GOPS, bo jeżeli mają dziewczyny różne świadczenia i prawo dopuszcza zostawienie posiłków w jadłodzielni, no to one również to robią i faktycznie ta jadłodzielnia regularnie jest opróżniona. No nie wiemy, kto robi, ale też takie było założenie, to ma być anonimowi darczyńcy, anonimowi potrzebujący, więc ja się bardzo cieszę, że ten pomysł się sprawdził. Pani kierownik w tej chwili będzie dość mocno to monitorować, o to poprosiłem, monitorować w tym sensie, czy to się cieszy faktycznie popularnością, bo jeżeli się okaże, że tak, to ja nie ukrywam, że postaralibyśmy się o to, aby taka jadłodzielnia powstawała również w kolejnej lokalizacji, a być może w kilku kolejnych lokalizacjach na terenie gminy Kleczew.
1: Panie burmistrzu, no w tym roku Kleczew obchodzi też swoją rocznicę, jubileusz. Jakie działania, bo ma być ich ponoć dużo?
0: Będzie się działo cały rok faktycznie. Ja się śmieję, że górale wesele mają chyba 3 dni, a my będziemy cały rok świętować nasze 660-lecie, więc już jesteśmy po takich obchodach inauguracyjnych. W tej chwili wiosną będziemy mieć kolejne wydarzenie. Będzie to wykład pana profesora. Nie chcę na razie tutaj jeszcze mówić o nazwiskach.

0: sekundkę pewnie będą dopięte ostatnie szczegóły, podpisane umowy, natomiast wtedy, myślę, że to będzie 13 kwietnia, będzie również razem z tym wykładem i wracam do poprzedniego wątku, będzie konferencja i ukonstytuowanie się naszej Młodzieżowej Rady Gminy, to właśnie wtedy oni zaczną, że tak powiem, otrzymają akty, będą otrzymać jakieś pióra, jakieś akcesoria od nas. No, chcielibyśmy, żeby tak poczuli się docenieni, więc myślę, że to będzie przepiękna uroczystość. Tak naprawdę w tej chwili dopiero, bo mamy początek roku, moje służby rozplanowały szereg działań. Ja dzisiaj nie jestem w stanie pani precyzyjnie ich wymienić, co dokładnie kiedy się będzie działo, natomiast na pewno na bieżąco będziemy informowali. Serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców gminy Kleczew, bo będzie się dużo działo. No, w tym roku z racji tego, że to jest 660. rocznica, to dni Kleczewa będą mieć, że tak powiem, mam nadzieję, tak mi się wydaje, taki podniosły charakter. Zaprosiliśmy gwiazdę formatu ogólnopolskiego, będzie to Dawid Kwiatkowski, ale ja też nie ukrywam, dlatego między innymi, że jego gitarzystą jest Michał Szczęsny, który jest tutaj z Kleczewa, więc ja Michała razem, to jest mój rocznik, razem do liceum chodziliśmy, więc bardzo się cieszę, że taka gwiazda do nas przyjedzie, no i że ktoś lokalny, że tak powiem, będziemy mogli swojaka na scenie zobaczyć.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wszystkich szczegółowych informacji szukaj w internecie. Aby zachować zdrowie, należy dbać o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. To wszystko jest ważne, by nie łapały nas żadne dolegliwości.
2: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
3: Koniński sanepid mówi mieszkańcom Konina, jak bezpiecznie wybierać żywność.
2: Mamy edukować społeczeństwo na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Przekaz jest taki, że nasza żywność, która jest dostępna na polskim rynku, jest bezpieczna. Oczywiście są produkty bardziej i mniej wartościowe pod względem odżywczym, ale wszystkie są bezpieczne. Suplementy diety, ważny temat, bardzo, ponieważ suplementy diety nie są produktami leczniczymi, tak? Suplementy diety, to trzeba podkreślić i musi to wybrzmieć, nie są produktami leczniczymi, a ich stosowanie nie ma na celu leczenia ani zapobiegania chorobom, oczywiście, tak? To są zupełnie inne przepisy. Na zasadzie innych podstaw prawnych te dwa produkty na naszym rynku funkcjonują, czyli lek służy leczeniu chorób, robi zapobieganiu, a suplement służy uzupełnieniu normalnej diety, tak? Oczywiście mamy dostępne nasze regionalne, tutaj lokalne warzywa, owoce, więc te suplementy jak najbardziej nie, nam są zbędne. Więc tutaj mówimy w szczególności, jeżeli chodzi o suplementy, do osób starszych, ponieważ bardzo dużo mamy reklam w telewizji niestety na temat suplementów, diet i ich właściwości leczniczych, ale niestety one takich właściwości nie spełniają, żeby nie nadwyrężać naszego budżetu i niekoniecznie wydawać się w aptece czy w innych miejscach, ponieważ suplementy są nie tylko dostępne w aptece, ale w marketach, w sklepach takich ogólnodostępnych. My i żeby uświadamiać, tak, że one nie są potwierdzone w badaniach, właściwości oczywiście działania tego suplementu i przede wszystkim to, co jest też bardzo ważne i należy o tym podkreślić, że leki podlegają pod przepisy prawa farmaceutycznego, czyli zupełnie inny proces przygotowywania, wprowadzenia na rynek, a suplementy diety podlegają pod przepisy prawa żywnościowego, więc to też jest bardzo ważne i też o tym właśnie my mówimy, ponieważ no niestety to głównie seniorzy, nasze babcie, dziadkowie korzystają z tych suplementów. Oczywiście warto porozmawiać z tym, wydaje mi się, że zdecydowanie z lekarzem rodzinnym, który przepisze nam lek, który ma inne działanie potwierdzone już naukowo i zupełnie inaczej jest ten produkt rejestrowany. Higiena żywności, kolejny ważny temat. To temat, który znany jest nam wszystkim i myślę, że o tych podstawowych zasadach wszyscy wiemy. Ze stosowaniem może jest różnie, ale ciągle o tym mówimy, takie główne zasady. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia, WHO oczywiście zawsze nam o tym przypomina. 5 kroków jest taka fajna, jak sobie wygooglujemy nawet w internecie. Taki temat, 5 kroków do bezpiecznej żywności. Przede wszystkim chodzi o utrzymywanie czystości, przygotowywanie posiłków, bo to jest bardzo ważne, już nie mówiąc o banalnym myciu rąk. Przed każdym wejściem do kuchni i jeżeli mamy do czynienia z przygotowywaniem posiłków, przede wszystkim mamy oddzielać żywność surową od ugotowanej. Tak nam tutaj oczywiście mówią specjaliści. To jest bardzo ważne, oddzielać surowe mięso od rób, owoce morza od innej żywności. Mamy używać oddzielne noże, oddzielne deski do krojenia, także powinniśmy mieć w naszej kuchni wydzielone deski do właśnie żywności surowej, noże. Fajnie też magazynować żywność w oddzielnych pojemnikach, aby nie dopuścić do kontaktu między już jeszcze żywnością surową, a już ugotowaną. Gotowanie dokładnie, tak? Bo to jest bardzo ważne też,

0: żeby jednak ta temperatura przygotowania, to jest minimum 70 oczywiście stopni, 100, to już oczywiście jest najlepiej, ponieważ co do mięsa i drobiu, musimy mieć pewność, że te soki z wnętrza tych produktów są już czyste, nieróżowe, a odgrzewanie też, nawet jeżeli odgrzewamy potrawy, to też już musi być powyżej 70 stopni. Nie takie minimum, że sobie podgrzejemy na chwilę, tylko też dla naszego zdrowia to jest powyżej 70 stopni. No i oczywiście przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze, o tym oczywiście wiemy, ale też nie musimy o tym zapominać. No i przede wszystkim to, co też jest bardzo ważne, myślę, że to każdy o tym wie, ale oczywiście mycie przed każdym posiłkiem, żeby jeżeli spożywamy na surowo w szczególności, tak, to też oczywiście zawsze myjemy bardzo dokładnie pod bieżącą wodą i to, co jest ważne, żeby czytać nasze etykiety, no i termin ważności też na to oczywiście uwrażliwiamy, żeby jednak kupować się teraz oczywiście zdajemy sobie sprawę, że korzystamy z naszych targowisk miejskich, fajnie iść rano jednak, ale nasze sklepy są też zaopatrzone oczywiście w odpowiednie temperatury, jeżeli chodzi o przechowywanie tych produktów, system tą też klimatyzację, więc no tutaj zachowany jest ten łańcuch chłodniczy. I trzeci temat to jest choroby przenoszone przez żywność, więc tutaj no podstawowe zasady higieny podczas przygotowywania żywności. Mycie rąk, jeszcze się do tego odniosę, banalne mycie rąk 30 sekund, bieżąca woda z mydłem. 30 sekund to wcale nie jest tak mało, że wchodzimy i przemywamy sobie te ręce, ale jeszcze pod ciepłą wodą jak można i 30 sekund to naprawdę wszystkie przestrzenie między palcami, ponieważ mówimy nie tylko o przygotowywaniu posiłków, wydaje się to takie normalne i podstawowe. W tej higienie musimy rąk ciągle mówić, żeby o to dbać, bo w każdym powrocie do domu pierwsze oczywiście, co musimy umyć, wymyć dokładnie nasze dłonie, 30 sekund najlepiej właśnie mydło w płynie i ciepła, bieżąca woda. Wszystko po to, że jak przygotowujemy tą żywność, to żebyśmy niestety nie zachorowali, czy cokolwiek, żeby nam się nie przydarzyło w kontekście tych chorób przenoszonych przez żywność, tak? Ponieważ niestety jest to też ten element kampanii, więc tutaj myślę oczywiście o jajach, tak? Żeby też zdecydowanie wszystko było przygotowane, jaja i mięso, tak? Bo muszą być odpowiednio ugotowane, aby można je było bezpiecznie spożywać. Oczywiście wszystko w oddzielnych garneczkach robimy tak jak należy i to na pewno nas zabezpieczy przed chorobami przenoszonymi przez żywność, bo tutaj głównie to oczywiście salmonella, najbardziej popularna choroba, ale jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, jeżeli chodzi o higienę, to na pewno nas ten problem nie dotknie i zabezpieczy przed zachorowaniem, ponieważ choroby przenoszone przez żywność niestety często się też pojawiają, ale myślę, że obecnie w tych czasach jest to raczej, rzadko się to zdarza. Jeżeli my będziemy sami dbali o takie podstawowe zasady higieny, to się przed tym zabezpieczymy.
1: Jak ludzie reagują właśnie na te informacje?
0: To ludzie reagują tak, bym powiedziała, może z zainteresowaniem. Jakby byli chętni, żeby z nami porozmawiać, zatrzymali się przy naszym stoisku. Rozmawialiśmy o suplementach, głównie o bezpieczeństwie żywności, ponieważ z seniorami to wiadomo, że jest trochę różnie, bo trochę szkoda wyrzucić, może trzeba jeszcze zostawić, czy coś może jak odmroziliśmy, ale nie uświadamialiśmy, że odmrożone produkty oczywiście musimy spożywać, tak? Nie zamrażamy po raz kolejny i z chęcią bardzo dużo osób właśnie było chętne porozmawiać i też jeszcze w kontekście właśnie tej kampanii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo roślin, również też z chęcią rozmawiali i też mówili, że przekażą w rodzinie swoim dzieciom, którzy wyjeżdżają za granicę, żeby też mieli taką świadomość.
1: Właśnie, bo czasami te informacje, które przekazujecie ludziom, nie do końca oni wcześniej wiedzieli o tym, czy później stosują te wszystkie zasady w domach swoich.
0: Mamy nadzieję, że tak, ponieważ też oprócz naszych kampanii są różne inne realizowane i w innych oczywiście środkach masowego przekazu, tu myślę choćby o telewizji, bardzo dużo się o tym oczywiście mówi i to jest na pewno taki fajny trend, że jest bardzo dużo też programów kulinarnych, choćby teraz i nowe sezony w telewizyjne, oczywiście nie wymieniając nazwy, ale to też wszystko fajnie, bo ciągle też się uświadamia ludzi, a to wszystko po to też, żebyśmy mieli większą świadomość i przygotowywali faktycznie te posiłki, które spożywamy bezpiecznie, z dbałością o swoje zdrowie i naszych najbliższych.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: A po wszystkie szczegółowe informacje, jak zdrowo się odżywiać, zaglądajcie do Konińskiego Sanepidu. Wolontariuszy szuka Koniński Bank Żywności. Pomagać może każdy, nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia czy wieku.
3: Joanna Piekarczyk, dyrektor Banku Żywności.
1: Tych wolontariuszy macie dużo, ale mniej i byłaby taka potrzeba, żeby przyłączali się nowi.
3: Oczywiście, wolontariusze u nas to jest taka siła napędowa i siła sprawcza Banku Żywności. Dzięki nim możemy funkcjonować, a przede wszystkim możemy organizować zbiórki żywności, bez których, no niestety,

0: nie moglibyśmy działać. Od wielu lat do Banku Żywności właściwie tłumy wolontariuszy się przewijają, ale od jakiegoś okresu widać, że ta tendencja jest niestety spadkowa. Coraz mniej młodych ludzi chce się angażować w działalność społeczną, coraz mniej młodych ludzi chce zrobić coś bezinteresownie dla innego człowieka i widać to właśnie w tym, że kiedyś mieliśmy dyżury krótsze w sklepach, obecnie te dyżury niestety muszą być dłuższe.
1: No i z czego to wynika?
0: Być może z otoczenia, być może z warunków, w których żyjemy, gdzie jest pogoń za pieniądzem, gdzie najważniejszą wartością dla niektórych rodzinach jest właśnie pieniądz, kariera, a ta potrzeba pomagania, czy w ogóle dostrzeżenie potrzeb innych gdzieś tak trochę zanika. Nie widzimy drugiego człowieka, gdyż widzimy tylko i wyłącznie siebie, ale również to wynika z tego, że młodzież ma bardzo dużo zajęć dodatkowych, dużo zajęć w szkołach, ale także dużo zajęć pozalekcyjnych, więc oni czasami po prostu nawet fizycznie nie mają czasu, możliwości, żeby się w takie działania charytatywne systematycznie włączyć.
1: No właśnie, jeżeli już by chcieli, to jak można zostać wolontariuszem i jakie wtedy ma się obowiązki?
0: W Banku Żywności w Koninie osoby, które chcą być wolontariuszem, jak najbardziej znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży oferujemy przede wszystkim właśnie udział w zbiórkach żywności, a więc przed świętami Bożego Narodzenia są to dyżury w sklepie, gdzie wolontariusze zachęcają klientów do tego, aby kupić coś na rzecz osoby będącej w potrzebie i pozostawić w koszach, które są zawsze w placówkach handlowych. W ciągu roku, jeżeli ktoś dysponuje czasem, ale tu jest to głównie już prośba do osób starszych lub seniorów i chciałby pomagać, to zapraszamy do naszego magazynu, do naszej siedziby, gdzie zawsze znajdzie się coś do posegregowania, do położenia, do zapakowania i wtedy w ten sposób można nam pomagać.
1: Czy trzeba spełniać jakieś kryteria?
0: Tak, trzeba spełniać kryterium. Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Obojętnie kto, jeżeli nie będzie miał problemu z dojazdem do nas, no to jak najbardziej zapraszamy i zawsze się znajdzie coś dla osoby, która chce nam pomóc.
1: Gdzie mają tacy ludzie się zgłaszać?
0: Mogą przychodzić do nas. Jest potrzeba, aby pomagać, aby znajdzie się coś do zrobienia. Systematycznie działalność Banku Żywności jest prowadzona, mimo tego, że jesteśmy jednak na tymczasowym obiekcie, tymczasowym magazynie, który niestety jest dużo mniejszy od poprzedniego magazynu, to ta działalność jest prowadzona w sposób stały. Codziennie pozyskujemy żywność, ratujemy ją przed zmarnowaniem i przekazujemy osobom potrzebującym. Codziennie do naszego magazynu trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem, następnie odbierają ją organizacje, które z nami współpracują i już potem na swoim terenie, w swojej gminie, w swojej miejscowości dzielą właśnie na potrzeby osób, które korzystają z ich pomocy, czyli organizacje na dole już do końcowego beneficjenta pomocy żywnościowej przekazują właśnie produkty spożywcze.
1: A gdybyśmy wiedzieli, że ktoś potrzebuje waszego wsparcia, pomocy, czy gdzie możemy to zgłaszać?
0: Bank Żywności w Koninie indywidualnie nie pomaga. Pomagamy organizacjom działającym w mieście, do których właśnie należy się zgłosić po pomoc żywnościową lub też do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie, który skieruje do organizacji odbierającej żywność od nas i wtedy już tej organizacji będzie można skorzystać z pomocy.
1: Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A wolontariuszem mogą zostać też dzieci i młodzież. Muszą wtedy mieć pisemną zgodę od rodziców bądź opiekunów. A poszczegółowe informacje zaglądajcie do Konińskiego Banku Żywności.
2: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Można już oglądać kronikę gminy Krzymów. Odnaleziono ją w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Teraz chcą kontynuować jej historię, zachęcając mieszkańców do współtworzenia.
3: Planujemy też zwrócić się do mieszkańców, ponieważ odnaleziona została kronika gminy Krzymów. Ona w 75 chyba czy 6 roku została jakby zamknięta, przerwana. Chcielibyśmy wrócić. Zdajemy sobie sprawę, że nie uda nam się wrócić do wszystkich tych wydarzeń od tamtego czasu, ale chcielibyśmy zwrócić się do mieszkańców, zrobić taką

0: wystawę zdjęć naszej gminy, zrobić spotkanie z osobami, którzy powiedzieliby nam o tych latach, których młodzi ludzie nie mają prawa wiedzieć, nie mają prawa pamiętać. Ta kronika została odnaleziona przy remontach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Nikt nie wie, w jaki sposób ona tam trafiła, kiedy znalazła się. Znalazła się w bardzo dobrym stanie. Nie ukrywamy, że z ogromnym wzruszeniem przeglądaliśmy te lata, które zostały pokazane. No ale chcielibyśmy wznowić ją do dalszych, ale potrzebujemy po prostu do tego naszych mieszkańców. Potrzebujemy tego pokolenia, które nam przekaże informacje i jakieś zdjęcia na ten temat, na temat naszej gminy. Ta kronika jest u nas w bibliotece i zawsze można przyjść i poprosić o pokazanie tej kroniki.
1: Pierwszy wpis 5 grudnia dnia 1972 roku, gdzie Urząd Gminy i Rada Narodowa Gminy rozpoczęła swoją działalność, jest wpis, że od 1 stycznia 1973 roku. Pomysłodawca chciał zapisać tutaj najważniejsze wydarzenia, które dotyczą gminy Krzymów. Jest sporo wpisów, są pierwsi działacze związani z działalnością tej gminy. Mamy sporo zapisów, ale dotyczących lat do 1976 roku. Czekamy na naszych mieszkańców, którzy podzielą się swoimi opowieściami, swoimi zdjęciami. Mamy już jakby taką ustną umowę z jedną z pań, również wcześniejszych pań dyrektorek szkoły w Krzymowie, która chciałaby spisać w podobny, piękny sposób jak zapisy dotychczasowe i uzupełniać nasze wpisy. Także zapraszamy do kontaktów z panią dyrektor właśnie w Gminnej Bibliotece w Krzymowie, żebyście Państwo mogli sięgnąć do informacji, które zostały tutaj zapisane i uzupełnić w miarę posiadanej własnej wiedzy. Będziemy oczywiście ją wybiórczo tutaj wpisywać i dokumentować, tak żeby to nasze dzieci, wnuczęta mogły zerknąć, odnaleźć ze wzruszeniem karty, które będą przypominały życie już wtedy ich przodków.
0: Jeśli osoby, które nie chciałyby się rozstawać z takimi zdjęciami, my to oczywiście rozumiemy, my byśmy tylko je po prostu skopiowali i zwrócili, natomiast chcielibyśmy tak uzupełnić zdjęciami, bo one najbardziej jednak przemawiają do wyobraźni.
1: Pismo pismem, ale sam zapis i treść, jak można było z tego co mówione, co ważne, właśnie w punktach wpisać to, co będzie się po latach liczyło. Otworzyliśmy przypadkowo dzisiejszą kartę i ja czytam, że na przykład 21 marca 1976 roku odbyły się głosowanie na posłów do Sejmu i radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej na przykład i można było przeczytać, kto tutaj został wybrany. Można odczytać, ile kilometrów dróg naprawiono, ile nasadzono na przykład drzew, ile w którym roku ile kilometrów innych rzeczy zostało tutaj założonych. Kształt tych liter to po prostu coś, co budzi nasz podziw, myślę, jak patrzymy na to dziś. No i tak wnioskuję, że dziś wiele rzeczy ułatwia nam sztuczna inteligencja. Wtedy to mózg ludzki musiał tak zadziałać, żeby te wpisy były na określonym poziomie. Dlatego faktycznie przywołana żyletka wtedy była brana w ręce. Mylić się jest rzeczą ludzką, ale przyznać się do błędów to jest prawdziwy majstersztyk.
2: Mówiła dyrektorka biblioteki w Krzymowie Agata Kordylewska i wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Konieński WORD gotowy do przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy dla 17-latków. Od 3 marca mogą oni ubiegać się o uprawnienia do kierowania.
3: Paweł Durkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.
4: Czy Konieński WORD już jest gotowy na tą rewolucję?
3: Dokładnie od 3 marca można powiedzieć, że na rynek kierowców trafią młodzi kierowcy, czyli zostanie obniżone kryterium wieku z 18 lat do 17, czyli osoba, która ukończyła 17 rok życia, będzie mogła uzyskać prawo jazdy. Tak jak pani powiedziała, przygotowujemy się jako Koniński Ośrodek Egzaminacyjny również do tego, do właśnie tych osób. Powiem szczerze, trudno tutaj przewidzieć, czy będzie duży wzrost osób zainteresowanych uzyskaniem wcześniejszym tego prawa jazdy, czy mniejszy. Aczkolwiek już powoli takie kroki czynimy. Chodzi tutaj głównie o kroki związane z kadrą egzaminacyjną, czyli z naszymi możliwościami przeprowadzania większej ilości egzaminów na prawo jazdy.
4: No właśnie, od marca oni w ogóle będą mogli zacząć robienie kursu, także już egzaminy możliwe, że gdzieś tam w okolicy

0: dwóch miesiąca, gdzieś tak maj, czerwiec, dopiero będą mogli odbywać. Jak one będą wyglądały, te egzaminy? Tak samo jak dotychczas?
1: Tak, dokładnie. Tutaj sposób przeprowadzania egzaminów w ogóle się nie zmienia. Nic w tej kwestii nie ulega zmianie, tylko ten wiek zostaje obniżony. Tak jak powiedziałem, ustawa wchodzi 3 marca, czyli wówczas czy młodzi kierowcy, czyli osoby, które uzyskały 17 rok życia, będą mogły udać się do Wydziału Komunikacji. Tam otrzymają profil PKK i na podstawie tego albo mogą przyjść do nas i zdać egzamin teoretyczny, albo iść do ośrodka szkolenia kierowców i tam odbyć pełen kurs, czyli część teoretyczną i praktyczną. I tak pani redaktor powiedziała, spodziewamy się tych pierwszych na kategorię B, bo kategorię na część teoretyczną, tak powiedziałem, już mogą 4-5 do nas przychodzić, bo już profil otrzymają 3, czyli 4-5 już mogą przyjść na egzamin. I znam takie przypadki, że już ci młodzi kierowcy, kandydaci na kierowców przygotowują się z części teoretycznej sami, otrzymają profil i 4-5 będą chcieli już przystąpić do egzaminu teoretycznego. A część praktyczna, myślę, że tak jak pani redaktor powiedziała, gdzieś za 2 miesiące, kiedy ośrodki szkolenia kierowców przeprowadzą cały cykl związany z przeprowadzeniem kursu na prawo jazdy kategorii B, to tak gdzieś za 2 miesiące się u nas pojawią.
0: Czy po zdaniu już tego egzaminu praktycznego, jak będzie wyglądała dalsza kariera tego młodego kierowcy?
1: Młody kierowca, czyli ten 17-latek, po uzyskaniu uprawnienia nie będzie mógł samodzielnie kierować pojazdem, będzie musiał przez okres 6 miesięcy kierować pod opieką osoby, która ma dłużej niż 5 lat prawo jazdy, więcej niż 25 lat, czyli ma 25 lat ukończone, oraz obydwoje muszą mieć, bym powiedział, 0-0, zasada 0-0, czyli zero alkoholu ani żadnych środków, które działają podobnie jak alkohol. Dopiero po spełnieniu tych 3 warunków ta osoba może kierować pod opieką tej osoby, właśnie tej, która, jak powiedziałem, ma skończone te 25 lat, ma dłużej niż 5 lat prawo jazdy i obydwoje są trzeźwi.
0: Czy według pana dyrektora to dobre rozwiązanie?
1: Na pewno podzielone są tutaj zdania. Ja osobiście myślę, że stopień motoryzacji już jest tak duży. Pojazdami już mogą kierować już coraz młodsi, bo przecież 10-latkowie już kierują jeżdżą za pomocą hulajnóg elektrycznych, rowerami, motorowerami. Coraz więcej osób się porusza, czyli 14 lat. Czyli tę styczność z tym pojazdem już te osoby mają. Po drugie, myślę, że to jest dosyć atrakcyjne dla osób, które uczęszczają do szkół 4-letnich i ich edukacja kończy się maturą. Na obecnych zasadach, czyli wówczas, gdy 18-latek mógł przystąpić do egzaminu, to często zbiegało się z klasą maturalną, czyli wiadomo, większy stres związany z tą klasą przygotowania, czy to do egzaminów, do matur próbnych, a tutaj jeszcze na głowie był egzamin na prawo jazdy. Teraz będzie można to o rok wcześniej zrobić, czyli jak gdyby rozłożyć sobie ten stres. Myślę, że też to jest pozytywne, to obostrzenie, że przez 6 miesięcy rodzic będzie z boku mógł jechać, pojedzie i będzie obserwował, co ten młody kierowca, jak on się zachowuje, zwróci uwagę. Myślę, że sam jestem rodzicem i wiem, że, tak mi się przynajmniej wydaje, że przy mnie syn bardziej, jak gdyby temperament swój zaostrza, czy też temperuje, gdyby sam jechał. Wiadomo, z kolegami, gdy pojedzie, troszeczkę inaczej się jeździ, a z rodzicami też inaczej. Zwrócą na pewno uwagę, gdyż mają też doświadczenie w kierowaniu pojazdem. Także myślę, że to jest na pewno korzystne.
0: Czyli to jest niezbędny wymóg, osoba towarzysząca. A co jeżeli, w momencie, jeżeli sam 17-latek pojedzie?
1: No to będzie traktowana, uważam, jako osoba, która porusza się bez uprawnień. Tak by jechała bez prawa jazdy, nie? I sprawa do sądu i wtedy konsekwencje są na pewno karne. Tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że to jest 6 miesięcy albo do ukończenia 18 roku życia. Czyli osoba, która zrobi na przykład prawo jazdy mając 17 lat i 8 miesięcy, to ona tylko 4 miesiące będzie jeździła z tą osobą pełnoletnią. Z tą osobą, która musi też spełniać dodatkowe warunki. Jeżeli osiągnie pełnoletność, no to wtedy już bez tej osoby może poruszać. Tutaj warto jeszcze zauważyć, że osoby, które zdobędą prawo jazdy po raz pierwszy, dla nich będzie tak zwany okres próbny, czyli przez okres 2 pierwszych lat będą pod takim dosyć dużym naciskiem. O co chodzi? Tutaj, proszę Państwa, w tych pierwszych 2 latach osoba tam będzie maksymalnie mogła uzyskać przez pierwszy rok 12 punktów. Jeżeli zdobędzie 12 punktów karnych, to ona będzie musiała iść na taki kurs do ośrodka doskonałej techniki jazdy. To jest 1 godzina i będzie musiała tam odbyć

0: szkolenie. Później w ciągu roku do 20 punktów może uzbierać. Jeżeli uzbiera więcej niż 20, czyli na przykład będzie miał 21, to niestety będzie cofnięte uprawnienie. To cofnięcie to już na tą chwilę obowiązuje. Tą nowością jest tylko to, że po tej przekroczeniu 12 punktów będzie musiała dodatkowe takie doszkolenie przeprowadzić. Jeżeli dwa wykroczenia popełni przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, niestety ten okres zostanie przedłużony o kolejne 2 lata. Także to takie też obostrzenia dla tych młodych kierowców wchodzą.
1: Panie dyrektorze, dobrze, jeszcze tylko dopytam, czy koniński WORD jest gotowy na ten boom, bo tutaj jak gdyby nałożą się 2 roczniki teraz osób, tych młodych, które będą chciały zdawać egzamin na prawo jazdy.
0: Tak, już nie ukrywam, że od pewnego czasu czynimy pewne kroki w tym właśnie rozładowaniu tej górki, która pani powiedziała. Przewiduję, że ten wzrost tych osób zainteresowanych tak będzie w ciągu 2 lat, bo później powrócimy z powrotem tego poziomu, który mamy obecnie, a może troszeczkę mniejszego, bo jak wiemy, no niestety niż cały czas demograficzny również nas dotyka jako WORD-ów. To przecież głównie bazujemy na osobach, które po raz pierwszy przystępują do egzaminów na prawo jazdy. My głównie tutaj musimy zadbać o kadrę egzaminacyjną, tak aby, bo infrastrukturalnie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, to jest zasługa poprzednich dyrektorów, którzy od wielu lat tutaj w tym kierunku działali, aby baza tutaj była naprawdę przygotowana i myślę, że jest bardzo dobrze przygotowana pod tym względem. Jedynie o kadrę musimy zadbać, abyśmy mogli przeprowadzać te egzaminy.
1: A macie jakieś braki?
0: Nie, na tą chwilę nie mamy braków, także wszystko jest w miarę w porządku.
1: Ile macie w ogóle aut do przeprowadzania egzaminów na B?
0: Obecnie dysponujemy 14 samochodami osobowymi do przeprowadzania egzaminów na kategorię B, 4 motocykle, 2 samochody na kategorię C, 1 na samochód na kategorię C plus E, 1 ciągnik rolniczy, czyli kategoria T i 1 B plus E, czyli bus z lawetą.
1: A dziennie ile około, wiadomo, bo to może nie dokładnie, ale dziennie około ilu egzaminów przeprowadzacie?
0: Przeprowadzamy między 80 a 110 egzaminów dziennie. Egzaminatorów od 13 do 16. 16 to jest taki maks, jaki mamy egzaminatorów, bo to są wszyscy, którzy są zatrudnieni, a 13 są pełnoetatowi egzaminatorzy.
1: Bo każdy egzamin mniej więcej trwa ile?
0: Każdy egzamin trwać może, znaczy maksymalnie, minimalnie trwa 40 minut w ruchu drogowym, kategoria B. W ruchu drogowym 40 to jest minimum. Często osoby o tym zapominają i myślą, że to jest maks, a nie, to jest minimum. Jeden warunek jest taka, że jeżeli osoba wykona wszystkie zadania egzaminacyjne i wynik będzie pozytywny, to może zostać skrócony do 25 minut. A zgodnie z przepisami, które obowiązują, egzaminator może w ciągu dnia przeprowadzić 9 egzaminów praktycznych. Jeden, 9 egzaminów praktycznych i na to ma 50 minut. Zgodnie z przepisami, które już obowiązują od 2006 roku, każdy egzamin na kategorię B musi być zarejestrowany, obraz jak i dźwięk. Zgodnie z przepisami obowiązkowo musi być jedna kamera skierowana do przodu. My w Koninie mamy 3 kamery, jedna do przodu, druga do tyłu i 3 na osobę egzaminowaną. I proszę mi wierzyć, te kamery niejednokrotnie są bardzo pomocne w sprawach spornych, tak? Gdy dochodzi do sytuacji spornych, skarg różnego rodzaju. Niestety osoby są w dużym stresie. Jak jesteśmy w stresie, niektóre rzeczy nie zauważamy, czy wzrok na inną sytuację skieruje. Nie widzimy tego. Gdy później jest nagranie, wszystko wychodzi czarno na białym, że to faktycznie tak było, jak tutaj, że właściwą decyzję podjął egzaminator z tych nagrań wynika. Także myślę, że to jest bardzo pozytywne. Oprócz tego również wprowadzone mamy, to jest dodatkowo, rejestrujemy obraz i dźwięk z przeprowadzania egzaminu na kategorię ciężkie, czyli samochód ciężarowy, C plus E, tak samo ciężarowy z przyczepą i motocykle. Też mamy rejestrowane. Powiem szczerze, tak jak powiedziałem, to jest bardzo przydatne naprawdę w wielu sprawach spornych.
1: A o co się egzaminowani, o co najczęściej się kłócą?
0: No tutaj chyba Ameryki nie odkryję. Głównie chodzi o wynik egzaminu, że nie zgadzają się z wynikiem, że na przykład nie było nieustąpienia pierwszeństwa, bo egzaminator stwierdził, że jest nieustąpienie pierwszeństwa, bo przyjechał samochód, egzaminator musiał hamować, osoba egzaminowana mówi, żeby zdążyła, ale z reakcji widać, że to całkiem inaczej. Właśnie z tych nagrań wynika, że ewidentnie widać, że osoba w ogóle tego samochodu nadjeżdżającego z tej lewej strony

0: czy z prawej nie widziała. Dopiero zauważyła, gdy egzaktor zaczął hamować. I naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo często te nagrania są naprawdę bardzo przydatne w tych sprawach spornych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Na kurs można się zapisać już 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

0: Bardzo często te nagrania są naprawdę bardzo przydatne w tych sprawach spornych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Na kurs można się zapisać już 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

0: Z nią nie jest łatwa, ale dla własnego zdrowia należy tą walkę podejmować.
1: Dzień dobry, moje nazwisko Bogumiła Górczewska, jestem doktorem nauk medycznych, pediatrą, obesytologiem. Posiadam również certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Choroby Otyłościowej.
2: No, dzięki Tobie ogromne zmiany w kolskim szpitalu. W Kole działasz już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi tutaj o szpital. Jak wygląda właśnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o odchudzanie?
1: Problem jest ogromny i tak naprawdę dotyczy i dzieci, i osób dorosłych. Zapotrzebowanie wzrasta z każdym miesiącem. Te osoby, które chcą, redukują masę ciała i tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu. No, jeżeli ktoś przychodzi i nie jest zainteresowany tą współpracą, nie wraca już do poradni, no i ten kontakt z nami się urywa. Musimy wiedzieć o tym, że w tym momencie mamy już dostępne leki na leczenie choroby otyłościowej i to nie tylko możemy powiedzieć pacjentowi, że zmieniamy styl życia, zwiększamy aktywność fizyczną i jemy regularnie, natomiast już są dostępne bezpieczne leki, którymi możemy leczyć tych pacjentów i osiągnąć oczekiwany rezultat redukcji masy ciała.
2: Gdybyśmy mieli tak, że tak powiem, może nie zachęcić, ale generalnie przedstawić naszym słuchaczom, jak wygląda w ogóle podejście lekarzy do takiego pacjenta, który walczy z otyłością, przychodzi i co?
1: Jeżeli chodzi o naszą poradnię, no to najpierw jest wizyta ze mną, z obesytologiem, plus do tego jest jeszcze wizyta z dietetykiem klinicznym. Musimy tutaj bardzo podkreślić, że szpital oferuje opiekę dietetyka klinicznego, nie dietetyka po szkole podyplomowej, tylko dietetyka, która ma licencjata, magistra, więc w zasadzie ma ogromne doświadczenie, zna wszystkie wytyczne, jeżeli chodzi o leczenie choroby otyłościowej. Taki pacjent ma skład ciała, czyli patrzymy, jaką ma ilość tkanki tłuszczowej, ilość tkanki mięśniowej. Jeżeli wymaga, kierujemy go na badania laboratoryjne, analizujemy, jak wygląda jego styl życia przez ostatni tak naprawdę ten okres, odkąd się zaczął ten problem z chorobą otyłościową i następnie udzielamy wskazówek, ten pacjent wraca co miesiąc, co trzy miesiące i obserwujemy jego postępy w redukcji masy ciała.
2: Te postępy zazwyczaj u wszystkich pacjentów są na podobnym poziomie?
1: Nie. To jest w zasadzie bardzo różna sytuacja. W zasadzie są sytuacje, kiedy pacjent wraca i ponownie zwiększa tą masę ciała, więc wtedy zastanawiamy się, jaki jest problem, gdzie tkwi ta przyczyna tej sytuacji. Nie każdy z taką samą szybkością redukuje tą masę ciała. Poza tym też musimy wiedzieć, że leki, które wprowadzamy, wszyscy się cieszą, że redukują masę ciała, natomiast tam czasami jest taka sytuacja, że zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej, a nie ilość tkanki tłuszczowej, więc bardzo musimy być ostrożni. Nie sztuką jest tylko i wyłącznie wypisać pacjentowi leki na chorobę otyłościową, ale jeszcze należy kontrolować cały czas ten skład ciała i patrzeć, jak to się wszystko zmienia na podstawie tego danego pacjenta, więc musimy do każdego pacjenta podejść indywidualnie.
2: Jeżeli chodzi o te leki, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mogą je stosować nawet dzieci.
1: Tak, zgadza się. Ja oprócz tego, że pracuję też w szpitalu w Kole, również pracuję w klinice w Łodzi. Mogę powiedzieć, że mamy badanie kliniczne jednym z leków, które podajemy od 12 roku życia. Ten lek również jest podawany, już w zasadzie leczone są dzieci w Stanach Zjednoczonych tym lekiem i rezultaty mamy pozytywne, więc są dostępne leki od 12 roku życia dla dzieci z chorobą otyłościową i mamy bezpieczne działanie tych leków.
2: Jak wygląda walka z otyłością u dzieci? To jest ciężki chyba taki dość temat.
1: Tak, bo to nam się wydaje, że dziecko wyrośnie z tej choroby otyłościowej, a to nie jest zawsze tak, bo jeżeli już za młodą w zasadzie obserwujemy chorobę otyłościową od drugiego roku życia u dzieci, jeżeli zwiększa się ilość tej tkanki tłuszczowej, komórek tłuszczowych, to one z biegiem lat, one tylko i wyłącznie narastają, to się nie zmieni samoistnie, więc musimy być bardzo czujni, co podajemy dzieciom, no bo często jednak podajemy te słodycze, słodkie napoje i nie patrzymy, ile w środku jest tego cukru, nie sprawdzamy tych ilości zawartych kalorii które dziecko ma podaż. Bardzo ważne jest, żeby dziecko miało dodatkową aktywność fizyczną. Nie tylko w szkole, bo mówimy, że dziecko

0: gdzie jadło śniadanie, bo zwróćmy uwagę, że dzieci nie jedzą śniadań. Wychodzą do szkoły i bez śniadania. Potem jedzą w szkole na przykład jeden obiad i w domu wracają, jedzą znowu drugi obiad. Ta kolacja jest późno, na przykład o 21, 22, więc tutaj jest bardzo często zamazany ten czas, jaki spożywają te dzieci posiłki, ale mimo wszystko te dzieci jeszcze dodatkowo rosną, więc jeżeli zredukujemy tą ilość podaży kalorycznej, zwiększymy aktywność fizyczną, to przeważnie dziecko jest łatwiej zredukować masę ciała w porównaniu do osoby dorosłej.
1: Jak rozmawiać z nastolatkiem, który ma właśnie, wydaje nam się, znaczy jako rodzice, widzimy, że gdzieś tam przybrało na wadze, jak z nim rozmawiać?
0: Tu jest też bardzo ważny problem, żebyśmy wszyscy zmienili te nawyki żywieniowe w domu, nie tylko wymagać od nastolatka, ale również osoby dorosłe, żeby były wzorem do naśladowania, czyli żeby zwiększyć tą aktywność fizyczną razem z dzieckiem, zacząć wspólnie spożywać posiłki, przygotowywać też je w gronie rodzinnym i zwracać na to uwagę, co jest kupowane w domu do jedzenia. Więc ważne jest, żeby cała rodzina zmieniła nawyki żywieniowe, a nie tylko członek, u którego znalazło się, że ma rozpoznanie choroby otyłościowej. Mamy w tym momencie już jasno potwierdzone, że to jest choroba otyłościowa. Nie ma czegoś takiego, że stygmatyzujemy pacjenta, tylko nazywamy rzecz po imieniu. To jest już w ICD-10 rozpoznanie i wiemy o tym, że choroba otyłościowa nawraca. Nie ma też hasła efekt jojo, tylko to jest nawrót choroby otyłościowej. Musimy wiedzieć o tym, że choroba otyłościowa jest z nami do końca życia. Nasze komórki tłuszczowe to nam pamiętają, więc jeżeli w pewnym momencie zmienimy ponownie nawyki żywieniowe, bo czasami pacjent przychodzi i pyta się, no ale jak długo będę stosował tą dietę? Pół roku, rok i potem co? Będę mógł wrócić do tych swoich starych nawyków żywieniowych? Nie. To polega na tym, że zmieniamy styl życia już do końca. Czyli musimy pamiętać o tym zawsze, że gdzieś tam na końcu głowy mamy możliwość powrotu do tej choroby otyłościowej. Mamy też tak naprawdę już w Łodzi, czym się mogę pochwalić, pierwsze dziecko w Łodzi zostało zoperowane bariatrycznie. Mamy nastolatkę 17-letnią, której zmniejszyliśmy rozmiar żołądka przy współpracy z chirurgami dziecięcymi i efekt tego leczenia jest satysfakcjonujący. Dziewczynka w tym momencie zredukowała masę ciała, zaczęła mieć więcej znajomych rówieśników, bo wcześniej miała nauczanie w chmurze, nie miała kontaktu, miała rozpoznaną wczesną depresję, miała też nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, spuszczenie wątroby, wszystkie choroby, które towarzyszą chorobie otyłościowej. Bo jeszcze tu trzeba by wspomnieć o tym, że choroba otyłościowa generuje już ponad 200 innych chorób. Więc wystarczy cofnąć jedną chorobę, żeby te wszystkie pozostałe tak naprawdę się cofnęły i obserwujemy ten efekt u naszych pacjentów, że podczas redukcji masy

0: własne życie.
1: Dlaczego tej otyłości mamy coraz więcej?
0: Problem otyłości narasta. Według WHO w 2030 roku co druga osoba będzie miała nadwagę lub chorobę otyłościową na całym świecie, więc jest to na pewno spowodowane z naszym stylem życia. Zwolniliśmy, więcej siedzimy, mamy mniejszą aktywność fizyczną. Związane jest to z żywnością, gdzie mamy produkty 2+1, kupujemy te produkty, później żeby się nie wyrzuciło, to zaczynamy je jeść, no bo szkoda wyrzucić żywność. To jest takie błędne koło. Poza tym też nie mamy dużej aktywności fizycznej, nie przemieszczamy się na pieszo, tak jak kiedyś to miało miejsce, tylko podróżujemy wszędzie samochodem. Jesteśmy bardziej mobilni, wszędzie nam się spieszy, nie mamy czasu w ciągu dnia, żeby się zatrzymać, poćwiczyć nawet samemu przed, nie wiem, przed telewizorem, przed monitorem tego telefonu, tylko właściwie mamy czas na rolowanie, a nie na ćwiczenia. Więc bardzo jest ważne o to, żebyśmy świadomie podeszli do tego, kiedy byśmy znaleźli te pół godziny dziennie, to nie jest za wiele, ale jednak to jest zdrowie dla naszego organizmu.
1: No i właśnie dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam podejrzewają u siebie jakieś takie wstępne nawet zaburzenia, jeżeli chodzi o wagę, mogą skorzystać tutaj z Twojej porady i Twojego leczenia.
0: Tak, zgadza się, zapraszamy. Jeśli Państwo macie problem z chorobą otyłościową, proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie do poradni chorób metabolicznych z kodem 1008 w rozpoznaniu ICD-10 jako choroba otyłościowa i wtedy serdecznie zapraszamy do naszej poradni, która działa przy szpitalu w Kole.
1: Super. I myślę, że jeszcze warto dodać, że Ty jako lekarz tutaj dbający o wagę wszystkich, jesteś też pediatrą.
0: Tak, zgadza się, na co dzień jestem pediatrą. Zajmowałam się pierwotnie tylko i wyłącznie leczeniem dzieci z chorobą otyłościową. Natomiast kiedy problem zaczął narastać również osób dorosłych, pogłębiłam tą wiedzę, uzyskując też certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Choroby Otyłościowej i zajmuję się również leczeniem osób dorosłych. Natomiast jako pediatra wykonuję też USG płuc dzieciom w trakcie infekcji, więc jeżeli jest problem infekcyjny, dziecko gorączkuje i nie wiemy, co jest przyczyną, a nie chcemy od razu wykonywać zdjęcia rentgenowskiego, w tych czasach jest możliwe wykonanie USG płuc, które jest bardzo szybkim badaniem, bezinwazyjnym. W zasadzie przykładamy głowicę i już mamy diagnozę łatwą do postawienia, czy to są zmiany zapalne, czy jednak to jest infekcja na przykład górnych dróg oddechowych, tylko i wyłącznie.
1: I czy to USG jest, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, wiarygodne, bo wiadomo, że zazwyczaj właśnie, jeżeli chodzi o wykrywanie tych chorób płuc, to tak jak powiedziałaś, rentgen był wskazaniem, teraz to jest jakaś nowość?
0: Od roku według NFZ-u, żeby rozpoznać zapalenie płuc, wystarczy wykonanie USG płuc, więc nie trzeba tego potwierdzać zdjęciem rentgenowskim. Rzeczywiście to się zmieniło. Ja uważam, że USG to jest takie przedłużenie lekarza pediatry stetoskopu, gdzie możemy szybko podjąć decyzję w sprawie pacjenta i w zasadzie nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie osłuchać pacjenta, no bo pacjent może płakać ten młodszy i nie być w takim kontakcie, w jakich my byśmy chcieli być zadowalającym. Natomiast przyłożenie głowicy u pacjenta można bardzo dużo się dowiedzieć, więc badanie jest na pewno bardzo dokładne, szybkie i nieinwazyjne. I jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, że jeżeli mamy dziecko gorączkujące, to nawet jako rodzic jesteśmy w stanie wykonać mu szybko test combo. Kupując w aptece mamy łatwy napis, co w zasadzie wykonać punkt po punkcie, instrukcję tego i w zasadzie później mamy już diagnozę, czy to jest na przykład wirus RSV, czy to jest wirus grypy, czy koronawirus. Więc tutaj też jesteśmy w stanie sami szybko zadziałać.
1: Jakie powinno być wskazanie do tego? Czy sami powinniśmy stwierdzić, że nasze dziecko tego wymaga, czy czym się sugerować?
0: Jeżeli dziecko ma przedłużającą się infekcję i gorączkuje z niewyjaśnionej przyczyny i podejrzewamy, że jednak to mogą być zmiany jakieś bardziej zapalne, to wtedy warto jest wykonać USG płuc albo ewentualnie jakaś przedłużająca się infekcja. Również zalecone jest, żeby takie USG płuc wykonać, bo czasami jest taka sytuacja, że osłuchujemy pacjenta i nie słyszymy żadnych zmian zapalnych, ale przykładając głowicę stwierdzamy, że jednak są zmiany śródmiąższowe zapalne, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy też to mieli na uwadze, chociaż trzeba pamiętać też, że większość dzieci jednak ma infekcje górnych dróg oddechowych, czyli nierzyd nosa, spływa dzielina po tylnej ścianie gardła, to powoduje kaszel i ten kaszel w zasadzie występuje u dzieci przez jakiś tydzień, przez 2 tygodnie. Natomiast jeżeli ta infekcja jest już przedłużająca się, no to wtedy warto, żeby jednak zgłosić się i wykonać takie USG płuc.
1: to USG można powiedzieć, że jest bezpieczniejsze, zdrowsze?
0: Nie bagatelizowałabym w tych sytuacjach, ponieważ rentgen w tym momencie jest już tak nowoczesnym badaniem, że nie ma dużej ilości fali rentgenowskiej. Jest bezpieczny i można wykonywać nawet 2 razy w ciągu roku, więc to się wszystko zmieniło w tym momencie. Natomiast USG jest szybkim badaniem, bo czasami wykonując zdjęcie rentgenowskie,

0: My czekamy jeszcze dobę na ten opis zdjęcia wędkarskiego, a tutaj przekonamy głowicę i mamy już odpowiedź, czy są jakieś zmiany zapalne, czy nie. Musimy wiedzieć o tym, że jeżeli mamy dużą ilość tkanki tłuszczowej u pacjenta, albo jeżeli mamy osobę dorosłą, no to USG nie jest w stanie do końca przebrnąć przez wszystkie tkanki, więc na pewno bardziej dokładniejsze mimo wszystko będzie badanie rentgenowskie u osób bardziej dorosłych. U dzieci do około 7-8 roku życia USG jak najbardziej jest szybkie i możemy głęboko dojść w tkanki, natomiast no, u starszych osób zdecydowanie zdjęcie rentgenowskie mimo wszystko.
1: A ty robisz tylko dzieciom te badania USG, czy dorośli też są brani pod twoją lupę?
0: Na tą chwilę robię USG dzieciom, natomiast no, osobom dorosłym powiem szczerze, uczę się. Więc to wszystko jest w trakcie nauki, bo potrzeba czasu na wszystko. Dodatkowo na co dzień jestem w klinice pediatrii, patologii noworodka i chorób metabolicznych kości. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo macie jakieś dziecko, które się często łamie, albo na przykład zaczyna raczkować, chodzić i obserwujemy u niego złamania kości, miejmy na uwadze, że to może być wrodzona łamliwość kości. I wtedy takie dziecko wymaga również diagnostyki i oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej i dalszych decyzji, bo to jest choroba, o której często nie mówimy i gdzieś tam jest pomijana, natomiast taka występuje u nas w kraju i my leczymy takie dzieci też z wrodzoną łamliwością kości w klinice w Łodzi, podajemy leki na wzmocnienie gęstości mineralnej kości i dzięki temu dzieci przestają się łamać.
1: Ja dziękuję za przemiłą rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Poszczegółowe informacje zaglądajcie na stronę Kolskiego Szpitala.
3: Magazyn lokalny.
4: Ruszamy z informacjami. Koniński Koń to klub sportowy pierwszy w mieście, który przyciąga do swoich szeregów miłośników sportów sylwetkowych, a od niedawna również i tych sportowców, którzy podnoszą ciężary.
5: Dzień dobry, Marcin Choiński, klub sportowy Koński Koń, klub zawodników sylwetkowych i siłowych.
6: Arkadiusz Łacudziński, zastępca trenera Marcina. Witam serdecznie.
4: Dobrze, chłopaki, od kilku lat już działacie na konińskim rynku. Z Konińskim Koniem to taki klub, który zrzesza miłośników sportu. Skąd w ogóle pomysł na założenie takiego klubu w Koninie?
5: Pomysł urodził się kilka lat temu, gdy zauważyliśmy, że jest w Koninie taka przestrzeń, aby powstał taki klub. Takiego klubu nie było, więc tutaj z kilkoma pasjonatami tych właśnie sportów sylwetkowych i siłowych postanowiliśmy założyć i sformalizować, nadać temu charakter prawny, założyć klub sportowy, no i działać w tym kierunku, aby propagować tą działalność w naszym regionie.
4: Jak długo działacie?
5: Działamy od 13 grudnia 2022 roku, czyli już ponad 2,5 roku.
4: Spełna 3 lata, tak jak powiedziałeś. I jak wygląda teraz wasza działalność?
6: Nasza działalność rozwija się przez te 2,5 roku bardzo dynamicznie. Dzięki tutaj prezesowi Marcinowi i mojej skromnej osoby zaczęliśmy, tak można powiedzieć, z kopyta naszego tego konińskiego konia, że to wszystko nabrało takiego i rozpędu, i rozmachu. Mamy już znaczące sukcesy, możemy się pochwalić, jeśli chodzi o sporty sylwetkowe. Również w sportach siłowych raczkowaliśmy, bo to taka jest nasza nowość, ale widzimy, jak to Marcin powiedział, że była taka nisza tutaj w tym naszym Koninie, że można by było tych parę osób, takich pasjonatów, którzy chcą wyciskać, dźwigać, chcą poprawiać swoją sylwetkę, również zaistnieć na arenie krajowej, może nawet międzynarodowej, żeby coś takiego tutaj stworzyć, no i nam się właśnie to udało, nie?
4: Ilu macie członków aktualnie?
5: To znaczy członków jest, jeżeli chodzi o samych zawodników, może powiedzmy tak, zawodników startujących w tym momencie, to mamy 8 kulturystów, którzy regularnie startują i na arenie tutaj zawodów w Polsce. Jeżeli chodzi o zawodników siłowych, to w tym momencie jest ich 5. I 5 regularnie startuje i zmaga się w tych konkurencjach z innymi zawodnikami z całej Polski.
4: No a Arek już tutaj powiedział, że sukcesy jakieś na waszym koncie są. Wcześniej rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Dziewczyny tutaj dzielnie reprezentują wasz klub. Jakie sukcesy mają na swoim koncie?
5: W tym momencie możemy się pochwalić zeszłorocznymi wynikami ze startu we wrześniowych zawodach zeszłego roku. Tam dziewczyny nasze kulturystki z kategorii bikini fitness przywiozły 10 medali. To bardzo dobry wynik. Te oczywiście mówię o medalach od pozycji 1 do 4, więc to są bardzo wysokie pozycje. No i mamy zeszłego, jeżeli chodzi o zeszły rok, to startował Mateusz Urbaniak, który wywalczył trzecie miejsce. To też bardzo dobry wynik, bo konkurencja była bardzo, bardzo duża. I to też były zawody na poziomie europejskim.
4: A jeżeli chodzi o te sporty siłowe, bo to tutaj bardziej, Jarku, twoja inicjatywa, jak to jest, jeżeli chodzi o tutaj o nasz rynek? Czy jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o to wyciskanie?
6: Tak, wyciskanie, jak to zawsze na każdej siłowni, młodzi adepci sztuki siłowej, zawsze takim priorytetem każdego młodego chłopaka jest, ile wyciskasz na klatę. Także to nas bardzo cieszy, zainteresowanie jest duże. Mamy, jak tu Marcin wspomniał, tych 5 zawodników, którzy startują na arenie krajowej i także będziemy też międzynarodowej. Również jeździmy na takie również imprezy regionalne, bo puchar jakiegoś tam burmistrza, czy nawet siłownianych, które dobrze są marketingowo promowane, które też pod kątem jakichś tam nagród, grantów również przyciągają bardzo dużą liczbę zawodników takiej światowej klasy, można powiedzieć, którzy w ramach jakiegoś tam przygotowania i przedstartowego, przed grubszymi jakimiś tam imprezami, po prostu też przyjeżdżają na takie imprezy i to daje nam też taką możliwość i zielone światło sprawdzenia się z tymi naprawdę najlepszymi. Z zawodników takich, których mamy, no to chłopaków mamy, którzy zdobywali brązowe medale Mistrzostw Polski w Federacji WPA w Łodzi. Mogę się tutaj pochwalić takim jednym naszym rodzynkiem, który ma 15 lat, już teraz 16, ale startował już jako 15-latek i po takiej naprawdę fantastycznej walce i nerwach i stanem przedzawałowym moim w trakcie tych zawodów zdobył brązowy medal, także na jego debiut, który pojechał, także tutaj to świetny wynik. No aż byłem zaskoczony, przeszczęśliwy łącznie z rodzicami, którzy byli obecni na tych zawodach. Mogę też powiedzieć, że jak to rodzice powiedzieli Oliwiera, że to jest lepsza dyscyplina sportu niż piłka nożna, bo więcej dostarcza adrenaliny i emocji. Mogę powiedzieć, że ten 15-latek wycisnął ciężar 125 kg. Tak, 125 miał na wadze do 82,5 kg. Także jak na 15-latka naprawdę jest super wynik. A w federacji takiej ogólnej, gdzie patrzyliśmy w rankingu takim ogólnopolskim, do lat 15 ma 7 wynik w Polsce na dziesiątki startujących, także można sobie nawet sprawdzić. 7 miejsce, top 10 w Polsce jako do 15 lat, także teraz tylko sukcesy, progresować i będziemy, mam nadzieję, coraz lepsze wyniki osiągać, no i będziemy wśród tych najlepszych, nie? Innych zawodników też muszę pochwalić, bo naprawdę też progresują, są starsi zawodnicy, bo już niektórzy zbliżają się do 40, ale tym młodym też nie dają odporu, więc na zawodach również tam w kategorii wiekowej 30-39 tak zwani submastersi również osiągają naprawdę dobre wyniki i też są w czołowej takiej też tej piątce, takiej krajowej, nie? Także naprawdę mówiąc o Wiktorze Śmietnińskim, w tak zwanych też pancernych, jak mówią, czyli plus 125 kg mamy Rafała, także też mi dobrze też progresuje, też jest dobrym zawodnikiem w kategoriach lżejszych, czyli takich do 75 kg też mamy chłopaków, którzy też dźwigają po 160 nawet kilogramów, także także możemy tylko takimi wynikami się pochwalić i serdecznie również mając tu możliwość wystąpienia przed mikrofonem, zachęcić takich młodych ludzi, nawet ciutkę starszych, którzy pałają się ćwiczeniami na różnych siłowniach, żeby po prostu do nas zajrzeli, zapoznali się. Ćwiczymy na bardzo dobrym sprzęcie. Tutaj dzięki Marcinowi zakupiliśmy profesjonalną ławkę, profesjonalne ciężary. Także mamy możliwości. No tylko zawodników jeszcze. Im więcej, tym lepiej. Także ku naszej chwale dla miasta i dla stowarzyszenia.
4: Zapytam, no bo ile trzeba ćwiczyć dziennie, nie wiem, w tygodniu, żeby móc wyciskać takie ciężary?
6: No to...

0: genetycznie i też to potrafią też przełożyć, wykorzystać, że jednak jest, no, mają tą siłę ponad przeciętność, także no. Ale ćwiczyć, no, niektórzy krócej, niektórzy dłużej, latami się wiadomo, że się siłę buduje, bo się śmieją wszyscy, że im starszy człowiek, tym lepszy, nawet tak zwani ci dziadkowie, którzy mają nawet po 70 lat, którzy startują nawet na takich zawodach, są tacy w Polsce, to też mając tam 70 parę na karku, potrafią po 140 kg wyciskać, także to nie jest stare powiedziane, że tylko młodzi mogą wyciskać, ale również ci tacy już wiekowi mężczyźni, również kobiety wyciskają, także tutaj panie również potrafią się takimi porządnymi wynikami pochwalić. Są takie zawodniczki w Łodzi, na przykład na tych zawodach, tych WPA, jest taka pani Małgorzata, no, która potrafiła wycisnąć ciężar 180 kg, nie? Także to już jest taka chyba najlepsza zawodniczka na świecie, nie? I to jest, możemy się pochwalić, że to jest Polka. Także można naprawdę oglądać topowych zawodników, świetne zawodniczki, także to naprawdę robi wrażenie.
1: A jakim trenerem ty jesteś?
0: Wymagającym. Mówią, że jestem katem na ćwiczenia, także, no ale to wszystko się przekłada na to, że mogę się cieszyć i przeżywać pełne wzruszeń chwile, kiedy chłopaki osiągają na przykład sukcesy, bo to bardzo mnie cieszy wtedy, to się wtedy tak czuję, jakbym to ja wyciskał tamte ciężary, no bo wiadomo, serducho tam człowiek zostawia i nerwy i przeżywa i zawały, i rozterki, i człowiek się denerwuje, bo na przykład coś nie idzie nie tak, albo coś tam się stało i to wiadomo, bo to też są kontuzje. Także mówię, a trenerem, no to już sami zawodnicy muszą ocenić, czy dobrym, czy złym. Także no w tej materii niestety trzeba być, żeby być takim konsekwentnym i takim być zaciętym, że jednak faktycznie no, nie ma tutaj przelewek, że albo robimy na 100%, albo nie robimy nic, nie? Także, no ale to mówię, no przez ciężką pracę, tak jak u Marcina, zawodniczki i zawodnicy, tak w sekcji siłowej również ciężka praca przyniesie rezultaty, a nic tak nie cieszy jak medal, puchar, bo to już zostaje na wieki, tak? Tego nikt nam nie zabierze, tych chwil wzruszeń, sukcesów, łez, szczęścia, także no, także no to, no bo to tak cieszy, nie?
1: Ale muszę tutaj dodać, patrzę na Marcina i po prostu te mięśnie, to jest chyba ostry trener dopiero.
2: Różnie mówią.
3: Nie lubią nas.
1: Nie lubią cię?
2: No, tak jak Alek wspomniał, trzeba dobrać odpowiedni może nastrój do odpowiedniego momentu w treningu zawodnika. Jeżeli jesteśmy na masie, no to wiadomo, że trening musi być ciężki, zoptymalizowany. To takie fajne słowo teraz modne, optymalizacja treningu. Ale tak naprawdę trener, który pracuje z zawodnikiem na co dzień, widzi, jak zawodnik ćwiczy, jak się przykłada do treningu. Wtedy możemy mówić o optymalizacji treningu dla niego w tej chwili, w tym momencie, którym jest. I to już wtedy trener podejmuje decyzję, czy dokręcić tą śrubę, czy nie dokręcić, czy może lekko odpuścić, czy dać odpocząć. To są właśnie takie decyzje podejmowane, gdy ma się zawodnika na co dzień i się z nim pracuje na co dzień. I to jest swego rodzaju jakby najfajniejsza rzecz, bo co innego prowadzenie online, bo są też prowadzenie i trenerzy online, a co innego praca z zawodnikiem na co dzień i z treningiem personalnym. A czy nas zawodniczki lubią, czy nie lubią, no to już może inna sprawa, my nie jesteśmy, żeby nas lubić, nie jesteśmy, żeby nas słuchać.
0: Nie jesteśmy jak grupa pomidorowa, nie musi nas ktoś lubić.
2: Wszyscy lubić, po prostu mamy przygotować zawodnika i tyle, to jest nasz cel. Tak samo zawodnika cel jak nasz, żeby się przygotował.
1: Jeszcze musimy sobie też powiedzieć o tym, że zajmujecie się dziećmi, szczególnie tutaj kolega. Można powiedzieć, że taka nowa działalność, jeżeli chodzi o siłownię, jak to wygląda?
0: Tak, pomysł się zrodził przez w sumie taką moją znajomą, panią psycholog. Można na autynie pozdrowić panią Edytę, tak, panie Edyto, bardzo serdecznie pozdrawiam. Świetna pani psycholog. Zaproponowała, czy mogłaby z taką młodzieżą, która ma jakieś tam dysfunkcje, przyjść na takie zajęcia, które mogły się poruszać, poćwiczyć, zawsze coś mogły spróbować czegoś nowego. No i jak najbardziej tutaj z Marcinem otworzyliśmy się na taką młodzież, bo uważamy,

0: że takim osobom należy się pomoc, taka serdeczność, bo to są tacy naprawdę fajni ludzie, tacy szczerzy, mili. No i takie pierwsze zajęcia były już w sierpniu, gdzie popracowaliśmy sobie troszeczkę na sprzętach, młodzież sobie poćwiczyła, to jakieś rowerki, bieżnie i tak dalej. Bardzo fajny kontakt żeśmy z nimi złapali po tych pierwszych zajęciach i tak się narodził pomysł, żebyśmy te osoby co jakiś tam czas, oni się po prostu wymieniają tam turnusami. Nie wiem, ten chyba teraz taki, bo do końca grudnia bodajże coś takiego jest, żeby chociaż raz na jakiś czas do nas tutaj się pojawiły te osoby i mogły się tutaj świetnie poczuć, spróbować czegoś nowego, tak? Bardzo nam się to podobało. Oni wyszli przeszczęśliwi, zmęczeni po tych zajęciach. Mogliśmy sobie zrobić jakieś takie fajne również zdjęcie na koniec, że po udanych takim spotkaniu. Także ich następną kolejną grupę też serdecznie chcieliśmy zaprosić, także prowadzimy te zajęcia nieodpłatnie w ramach takiej po prostu, nie wiem, współpracy, żeby to ta młodzież po prostu mogła zobaczyć, spróbować czegoś innego, czy im się spodobało. Uśmiechy na tych zdjęciach i opinie od tych wychowawców, również pani Edyty, świadczą o tym, że faktycznie te zajęcia naprawdę przyniosły dużo korzyści dla nich, dużo zabawy, świetnego samopoczucia, więc no coś tu mogę powiedzieć, że chcielibyśmy to jakoś tam kontynuować, jeżeli będzie możliwość, jeżeli będą chęci z ich strony, to my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci.
1: Czyli na dzieci z autyzmem jesteście też otwarci?
2: Tak, trening siłowy niewątpliwie i obcowanie z ludźmi, którzy ćwiczą na siłowni dla osób z dysfunkcją lub z jakimś spektrum autyzmu niewątpliwie bardzo dobrze na nich wpływa i zauważyliśmy to już od ponad półtora roku poprzez jakieś jednostki, które pojawiały się na treningach i co najciekawsze, te jednostki zostały. Te jednostki osobowe zostały, są z nami cały czas i trenują. Zauważyliśmy, że niesamowicie trening siłowy wpływa na wyluzowanie takiego człowieka. Gdzieś odchodzą mu jakieś myśli. Bardzo dobrze rezonuje z osobami w pełni funkcjonalnymi. Nie ma wtedy żadnego, nie zakładają opasek typu mam autyzm, czy autyzm, które oznaczają go w jakiś sposób lub definiują w świecie. Wszyscy ubierają się w stroje sportowe i krótko mówiąc pracują na równym poziomie, bo jeżeli nie ma żadnej niepełnosprawności taka osoba z dysfunkcją autyzmu, to nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby nie mogła ćwiczyć na równi z osobami w pełni funkcjonalnymi, funkcjonującymi. Więc tak, jak najbardziej zapraszamy osoby, rodziców, dzieci, którzy borykają się z takim problemem, aby pojawiły się tutaj na naszej siłowni, gdzie funkcjonujemy sobie i zapytały o zajęcia bądź treningi personalne dla osób z takimi dysfunkcjami. Bardzo, bardzo chętnie się zajmiemy i pomożemy, bo widzimy, że to działa. I rodzice tych osób już nie wyobrażają sobie naprawdę, żeby ich dzieciaki nie pojawiały się na treningach i nie ćwiczyły sobie razem z resztą dzieciaków.
1: Dobrze, na koniec może już tak tej rozmowy. Jesteście, rozumiem, cały czas otwarci też na nowych członków waszego stowarzyszenia.
2: Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś ma ochotę po prostu, krótko mówiąc, zostać kulturystą, czy to w kategorii bikini, jeżeli chodzi o kobiety, czy to innej, wellness, czy to mężczyźni, kategorii men's physique, w kategoriach open, innych, classic, zapraszamy, podejdźcie, zapytajcie i tyle. I na pewno ruszymy z tematem, na pewno znajdziecie tu coś dla siebie. Czy macie ochotę spróbować swoich sił w treningu, w konkurencjach siłowych, to już do Arka. I Arek was tam poprzygniata troszeczkę, pomęczy. U nas jest w bikini inny trening, u Arka inny trening, są tam priorytety nakładane na inne rzeczy, ale to już są nasze szczegóły. Wszystkiego się dowiecie na miejscu.
0: Serdecznie zapraszam młodych adeptów, starszych, może być też najstarsi, bo niektórzy może mają takie ukryte

te marzenia i żeby jeszcze spełnić za tego życia, żeby, nie wiem, wystartować na takich zawodach, żeby się po prostu sprawdzić, pokonkurować z rówieśnikami, bo niektórzy nawet na stare lata, nie wiem, taką żyłkę akurat sobie znajdują, że jakoś, nie wiem, wcześniej nie mieli odwagi, nie było w koninie miejsca, żeby gdzieś tam tą siłę swoją sprawdzić. A tutaj jak najbardziej, tutaj dzięki właśnie Marcinowi i powstałej tej sekcji takiej ciężarowej,

0: wiadomo, że są różne kategorie i wiekowe, i wagowe, na różnych zawodach, więc zawsze każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Jeżeli chodzi o działalność społeczną na rzecz rozwoju i propagowania jakby kultury fizycznej, to w tym roku przeprowadziliśmy fajne warsztaty dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, gdzie przeprowadziliśmy 2 dni warsztatów. W pierwszym dniu warsztatów poprowadziliśmy dla ponad 40-osobowej grupy dzieci trening crossfitowy z elementami integracji sensorycznej. Były tam dzieci właśnie z takimi różnymi dysfunkcjami. Postaraliśmy się o fajne zajęcia. W drugi dzień tych warsztatów przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem tutaj naszego trenera Sebastiana Sobieraja, który poprowadził warsztaty z samoobrony dla tych dzieci. Pokazał im techniki, jak się skutecznie obronić w przypadku jakiejś niekomfortowej sytuacji wynikłej w szkole bądź w życiu codziennym. Dzieci mega zadowolone, rodzice zachwyceni. My też wyciągnęliśmy z tego wnioski. Widzimy, że to fajnie działa, że dzieciaki są zainteresowane takimi zajęciami. Zajęcia muszą być poprowadzone w odpowiedni sposób, wtedy dzieciaki współpracują. Jeżeli nie będą te zajęcia prowadzone w odpowiedni sposób, niestety dzieciaki stają się znudzone. W dobie dzisiejszych telefonów te zajęcia niestety muszą być urozmaicone. Zapraszamy wszystkie organizacje, które pracują z dziećmi z dysfunkcjami, aby zainteresowały się lub włączyły do swojej oferty treningi siłowe, żeby rozważyły ten sposób właśnie aktywizacji dzieciaków. Mamy do tego przygotowany personel, mamy do tego warunki, zapraszamy zapoznać się z naszą ofertą, przyjść, spotkać się, porozmawiać. Myślę, że jest to mega fajna inicjatywa, żeby urozmaicić swoją ofertę.
2: Ja dziękuję bardzo Wam za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy, zapraszamy serdecznie.
4: Wszystkie szczegóły o działalności klubu znajdziecie w internecie. Jedna wizyta w punkcie trwa od 6 do 8 minut. Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml pełnej krwi. Gdzie w naszym mieście można oddać ten cenny dar życia? O tym powiedziała mi Magdalena Stępowska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu, oddział w Koninie.
5: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Stępowska. Jestem pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu. W oddziale terenowym Koninie pracuję.
2: Krew, wiadomo, nie da się jej kupić, nie da się jej zdobyć inaczej, jak tylko dzięki darowi drugiego człowieka. Jak w Koninie można oddawać krew?
5: W Koninie można oddawać krew w oddziale terenowym na ulicy Wyszyńskiego 1 na pierwszym piętrze. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Bez względu na to, jaką mają grupę, potencjalny dawca krwi lub honorowi, zapraszamy codziennie od 7 do godziny 13 z rejestracja i w tych godzinach przyjmujemy krwiodawców. Aby zostać krwiodawcą, trzeba spełnić kilka warunków. Mianowicie trzeba mieć skończone 18 lat, nie mieć więcej niż 60 lat, ważyć powyżej 50 kilo, no wiadomo, być zdrowym, bez leków, bez chorób na stałe, po jakichś zabiegach stomatologicznych, po zabiegach chirurgicznych, jest jakiś okres karencji, gdzie wtedy doktor już sam decyduje o tym, jaki czas musi krwiodawca być wyłączony. Zgłasza się do nas, do punktu krwiodawstwa, na pierwsze piętro, do rejestracji, tam wypełnia kwestionariusz dla krwiodawców i dalej przechodzi na pracownię pobierania próbek. Ma pobierane próbki, przede wszystkim przy każdej donacji sprawdzany poziom hemoglobiny, co jest bardzo ważne. Z wszystkimi dokumentami idzie do pana doktora. On na podstawie ankiety, badania, przeprowadzonego wywiadu kwalifikuje do oddania. Dawca przechodzi do pracowni pobierania krwi i tam oddaje 450 ml. Trwa to około 5 do 8 minut w zależności od krwiodawcy. I teraz tak, krwiodawca może oddać 6 razy w roku krew pełną, kobiety 4 razy, nie częściej niż 8 tygodni. Pobieramy również osocze, czyli separujemy krwinki czerwone od osocza. Taką specjalną maszyną oddzielamy krwinki czerwone, pobieramy osocze. Osocza pobiera się 600 ml i cała procedura trwa około 30 minut. Można oddawać co 15 dni, nie częściej niż 25 litrów w roku. Zachęcam przed oddaniem, dzień wcześniej napić się 2-3 litry wody, soku i w dzień oddania przyjść po lekko strawnym śniadanku. Po oddaniu krwiodawca wraca do rejestracji, gdzie otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci 9 czekolad, no i oczywiście krwiodawcy, którzy

0: którzy potrzebują zwolnienie na dany dzień, otrzymują, no już od dłuższego czasu, od czasu pandemii, jest to 2 dni w dzień oddania i dzień po.
1: Powiedziała Pani szczegółowo, krok po kroku, jak trzeba się przygotować do oddania krwi, jak wygląda oddawanie krwi, jakie korzyści też z tego płyną, bo no wiadomo, że coś za coś, tutaj też krwiodawcy mają jakieś korzyści.
0: Każdy krwiodawca, który oddaje u nas krew, przy każdej donacji ma wykonywany poziom hemoglobiny, również badania wirusologiczne, wszystkie, które przenoszone są przez krew, a potencjalni kandydaci, czyli dawcy pierwszorazowi, mają oznaczoną grupę krwi.
1: Czy honorowym dawcą zostaje się od razu przy pierwszym oddaniu krwi? Bo zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie raz oddają krew i więcej razy nie przychodzą, czy już jak raz oddadzą, czy muszą oddawać ciągle tą krew? Jak to wygląda?
0: Nie. Potencjalny dawca przychodzi, zawsze zachęcamy do oddawania późniejszego. No wiadomo, że jeżeli komuś się spodoba, nie ma jakichś zasłabnięć i nie ma jakichś przeciwwskazań, to zazwyczaj wracają, z czego my bardzo się cieszymy.
1: Jest coś takiego jak honorowy dawca? Dostaje jakąś książeczkę, jakieś poświadczenie na to, że tym dawcą jest?
0: Dostaje honorową książeczkę honorowego krwiodawcy, chociaż teraz przechodzi się na takie karty elektroniczne. Już wycofujemy się z tych książeczek papierowych, ale cały czas jest zaznaczone, że jest honorowym krwiodawcą. Natomiast jeszcze dawcy, którzy honorowo oddają, czyli kobiety po 5 litrach, dostają odznaczenie, brązową oznakę, mężczyźni po 6 litrach. Jest to książeczka zasłużonego, nie honorowego, tylko już zasłużonego krwiodawcy, która uprawnia do korzystania z szybszego przyjęcia do lekarza pierwszej pomocy, do lekarza specjalisty, na badanie rezonansu. Także no, korzyści są.
1: Wiadomo, że no, czasami też w terenie zdarzają się akcje, gdzie pojawiają się te krwiobusy i tam też można udać się i oddać tą krew, ale no tutaj codziennie, jak to wygląda? Codziennie można dzwonić, umawiać się, czy można tak prosto z ulicy wejść tutaj do Was i zdecydować o tym, że chce oddać krew?
0: To znaczy dawcy, którzy chcą oddać krew pełną, jak najbardziej mogą przychodzić w cudzysłowie z biegu, czyli przychodzą od 7 do 13 i są przyjęci, natomiast dawcy oddający osocze, ponieważ mamy 3 aparaty, również przyjmujemy większą ilość krwiodawców, ale zazwyczaj umawiamy, żeby nie musieli czekać, bo ta procedura, tak jak już wspominałam, trwa dłużej, 30 minut.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym, jaka najczęściej jest potrzebna krew, jakieś zapotrzebowanie na największe, na którą krew. Wiadomo, że przyjmujecie każdego dawcę z każdą grupą krwi, ale czy sezonowo się zdarza, że tam jest jakaś potrzeba większa na daną grupę?
0: W ogóle zapotrzebowanie na krew najbardziej potrzebujemy w wakacje, gdzie dawcy wyjeżdżają, urlopy są, jest większe zapotrzebowanie ze względu na wypadki, które się zdarzają, także zachęcamy w wakacje jak najbardziej oddawać. Tak jak już wcześniej powiedziałam, dla nas dawca każdy jest cenny. Nie wyróżniamy, jeśli chodzi o grupę krwi. Zapraszamy wszystkich codziennie. Wiadomo, że można sobie ten stan magazynowy sprawdzić na stronie internetowej RCKiK w Kaliszu. Na pierwszej stronie zawsze jest stan magazynowy i jeżeli ktoś nie oddaje regularnie, a zobaczy, że brakuje na przykład krwi 0 minus, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Teraz zapytam, ile dziennie macie takich pacjentów, którzy oddają krew, ile? Tutaj wcześniej Pani wspomniała, że rocznie te liczby w Koninie, jeżeli chodzi o Konin tutaj, no są dość duże.
0: Nie chcę mówić, jak jest dziennie, bo to statystyki są różne, czyli na przykład zakładamy w czwartek jest więcej krwiodawców, około 70, w inny dzień jest mniej, ale mogę powiedzieć, ile jest miesięcznie. Miesięcznie rejestrujemy około 1000 krwiodawców, z czego 800 donacji jest oddanych, krwi pełnej i osocza. Rocznie wychodzi to 13 tysięcy, a oddaje 11,5 tysiąca.
1: Na koniec może zachęćmy mieszkańców Konina i okolic, bo to te liczby to nie są tylko mieszkańcy stricte Konina, tylko pewnie całego powiatu oddają tutaj u nas krew. A gdybyśmy mieli takich nowych zachęcić do oddawania, gdzieś tam może mają jakieś wątpliwości i zastanawiają się, czy przyjść, oddać, czy to może boli, czy nie boli.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkich potencjalnych krwiodawców, czyli tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali i tych, którzy oddają oczywiście. Procedura jest naprawdę bezbolesna, dająca korzyści. No, jak już wcześniej wspominałam, długotrwałe oddawanie powoduje to, że jesteśmy honorowymi, zasłużonymi krwiodawcami. No i myślę, że sama satysfakcja tego, że się oddało i pomogło drugiemu człowiekowi, daje wszystko. Można sprawdzić również na stronie RCKiK w Kaliszu. Jest taka zakładka Tu będziemy. Jeżeli ktoś nie może oddać w tygodniu, mamy tam zaznaczone ekipy wyjazdowe.

0: właśnie te mobilne.
1: Ja dziękuję bardzo Pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Oddział Krwiodawstwa w Koninie mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 1 na pierwszym piętrze, a godziny otwarcia znajdziecie w internecie.

0: przykład jeszcze Igora Herta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: I po reklamie.

0: twarz.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: I po reklamie.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, bo